0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
2: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytają, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: Co daje mi paliwo? Jak to co? Udział w loterii Polomarketu.
1: Do Polopo.
2: Nagrody w letniej loterii Polomarketu. Jeszcze do 21 lipca do wygrania darmowe tankowanie z kartami podarunkowymi Orlen i tysiące e-bonów Polomarket na zakupy. Szczegóły w regulaminie na polomarket.pl. Ponadto do wtorku lody Big Milk opakowanie rodzinne 900 ml w ofercie drugi produkt 50% taniej. Dobieraj dowolnie. Polomarket.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowałem

wygrali. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

problem. Kiedyś za wszystko w życiu sam odpowiem. Nikt mniej, nikt więcej, po prostu człowiek. Gdzie jest granica, co wolno i co warto, szukam. A każdy krok jest dla mnie w życiu niespodzianką.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to
1: wiem. A i co, i fajne? No pewnie, że fajne,
2: moje ulubione z rana.
1: Tak, to jest właśnie nareszcie Męskie Granie Orkiestra, to jest RMF Max i Wstawaj, nie udawaj.
3: I mówimy dzień dobry, a zaczynamy dzień od scrollowania TikToka. Znalazłam taki filmik w supermarketach w Szwecji, podobno są różowe koszyki na zakupy, oprócz takich standardowych, no bo jak taki różowy koszyk weźmiesz, to obwieszczasz wszystkim innym robiącym zakupy, że jesteś w stanu wolnego i że szukasz miłości. I jak ktoś inny też ma różowy koszyk, no to można sobie od razu zagadać.
2: Jest fajne.
3: Randka w supermarkecie.
2: Fajne, super.
1: Możesz podbić, patrzysz, czy ktoś ma w koszyku i czy warto zagadać od razu. Tak. Dwa komunikaty w jednym. A w naszym koszyczku same najfajniejsze rzeczy dla was dzisiaj. Bądźcie z nami.
2: I oczywiście też najlepsze hity. To DJ Antoine i Welcome to Sancho P. Kochani, zróbcie głośniej. Welcome to Sancho P.

0: najlepszy rap to tylko w poranku RMF Max. Tylko we Wstawaj Nie Udawaj. Gips, Kukon, Jonathan, Ty Masz, Ludzie, wszystko tu się dzieje.
1: A teraz ekipa, mamy dla was rozkminkę. Pytanie o śniadanie. Codziennie o to pytamy, codziennie zastanawiam się nad innymi rzeczami. Ketchup czy majonez? Takie mieliśmy wczoraj.
0: To są ważne pytania.
1: Ważne.
0: O poranku, wiem, że... ważne.
2: Zwłaszcza jak ktoś teraz musi podjąć taką decyzję, prawda?
1: Więc zapytaliśmy kogoś, kto nam może w tym pomóc, i był to Robert Burnejka.
3: Halo,
2: cześć, tutaj RMF Max i pytanie o śniadanie. I nasze pytanie na dzień dobry jest takie: co wolisz na śniadanie? Ketchup czy majonez?
3: No witam. No, ani ketchup, ani majonez. Tylko porządne jajka i sejka. Ziemniaki jeszcze.
1: No tak, my się pytamy, czy dzik wchodzi do rzeki. A wiadomo, że dzik wchodzi do rzeki.
3: No. No nie. No słuchajcie, tutaj z tym śniadaniem to jest tak, że dużo ludzi bardzo nie docenia i je jakieś kanapeczki rano, a tu moim zdaniem śniadanie to jest najważniejszy posiłek dnia. To musi być od razu załadowane, oczywiście porządne jedzenie, nie jakieś tam małe kanapeczki, bo to nie pociągniesz. Czy rano jedziesz z pustym zbiornikiem, samochodem do pracy? No nie.
0: Także tankujemy z rana i słuchamy RMF Max, bo po godzinie 8 dzisiaj dzwonimy do 18L.
1: Nie zapomnisz tego.

0: No ja uwielbiam. Uwielbiam te dźwięki, które się wydobywają o tej porze spod wąsa.
1: Bo to Wiktor Dyduła, ono takie sumiaste wąsy.
0: No tak, no. To jest RMF Max. Mówimy wam dzień dobry, jeśli właśnie dołączyliście. No i będziemy teraz szukać naprawdę takich fajnych historii, za które można was podziwiać o tej porze. Jeszcze no. Przed szóstą.
1: Dajcie znać na Messengerze RMF Max, za co was można już dzisiaj docenić. Może sobie fajnie umyliście głowę, może udało się wam fajnie wziąć do samochodu. Na pewno zrobiliście masę rzeczy, które warto docenić.
2: Więc teraz nagraj głosówkę na Messenger RMF Max, zapakuj ją w wiadomość, wyślij do nas i zobacz, że można się docenić za naprawdę bardzo proste rzeczy.
0: Jeśli myślisz, że trzeba być skromnym, u nas naprawdę nie trzeba. Messenger RMF Max.
2: My cię docenimy.

0: Nic tak nie budzi o poranku w środę jak ten numer Bausa i Magnetic. 5 minut po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i weźmy się, dowiedzmy, jacy wszyscy jesteśmy piękni i czy za co nas można podziwiać, bo to jest historia może dwójki osób, ale mówi o nas wszystkich.
4: Podziwiajmy Ewelinę.
5: Podziwiam się za to, że wstałam rano i zrobiłam sobie farsz na pierogi ruskie, które będę dzisiaj lepiła po południu, oraz jagodzianki, które wezmę do pracy.
4: Tylko Ewelina, pamiętaj, żeby nie pomylić tych farszy, bo jagodzianki mogą nie wyjść. I jeszcze Wojtek.
6: Poczułem się jak gwiazda. Wstałem, tanecznym krokiem udałem się między kroplami deszczu z domu do auta, a przy tym jeszcze wszyscy robili mi zdjęcia, bo zrobiłem to tak cudownie. To jest piękne uczucie.
3: Absolut cinema. Gratulacje.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Aha, czyli to jest ten bohater z deszczowej piosenki, tej wiecie. I'm dancing in the rain.
4: Wojtek siadał z parasolem.
3: Za co można was podziwiać? Możecie nam jeszcze nagrać głosóweczkę na Messenger RMF Max.

0: kto jeszcze nie próbował, musi spróbować, jak świetnie maszeruje się do tego numeru do pracy rano. Mikolas i Trips w RMF Max, 15 po 6.
1: To jest dobry numer, faktycznie. I słuchajcie, nasze gwiazdy, siemano ekipa, podziwiamy was od rana i wszyscy niech was podziwiają. Patrzcie, jak se fajnie żyjemy, jak jesteśmy w porządku.
2: Dawaj, Sylwia.
3: Mnie można podziwiać za to, że codziennie ustawiam 5 budzików, a i tak staję na 6.
1: Jest, konsekwencja jest najważniejsza w życiu.
2: Najważniejsze, 6 szczęśliwy. Robi, no?
4: Jestem dumna z siebie, bo rano nikt do mnie nie przemawiał, nikt przy mnie nie oddychał za ciężko. Mogłam się wybudzić spokojnie. Pozdrawiam wszystkich.
2: Ewa ewidentnie jest jeszcze przed kawą i śniadaniem.
5: Max. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki.

0: Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Właściwe miejsce dobrze wpływa na życie. Znajdziesz je na osiedlu Nowa Przystań od dewelopera Siemaszko. Poznaj apartamentowce wprost wynurzające się z Odry niczym luksusowe wycieczkowce. Zachwycające architekturą, rozpieszczające aranżacją przestrzeni i infrastrukturą. Zabierające dech widokami z okien. Trzy kaskadowe budynki, luksus, komfort i marina. To najatrakcyjniejsza lokalizacja w Szczecinie. Znajdź swoją nową przystań z deweloperem Siemaszko. www.siemaszko.pl.
3: Pij zdrową wodę, to ważne. I pamiętaj, na smak i jakość wody wpływa zawartość minerałów i jej pochodzenie. Dlatego różne marki wód mineralnych smakują inaczej. Jakie są twoje powody do picia wody? Odpowiedz na rmfmax.pl i zgarnij 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas niezwykłych wód Made in Małopolska.
4: Szukaj wód ze znakiem Made in Małopolska. Tylko wody z Małopolski są tak bogate w składniki mineralne. Co trzecia butelka wody pochodzi właśnie z Małopolski, krainy wód. Pamiętaj, pochodzenie ma znaczenie.
5: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.

0: 0800 567 3369 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Do 18 lipca w Brico Marche kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: No i ten gościu wie, jak to robić. To był Bob Sinclair w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Szykuje się nowy gang. Nowy gang się szykuje. Gang produkciaków, zaradniaków albo szczęśliwiaków. Takie nazwy zostały zarezerwowane.
3: Produkciaki. Zaradniaki.
2: Albo szczęśliwiaki. I już niedługo się trzeba będzie szykować, że przy kasach znowu będziemy słyszeć: zbiera pan pani naklejki? To tak przez za chwilę będzie.
3: Ja mam nadzieję, że w końcu powstanie, w końcu, paleta Patrycja. No.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Albo wózek zepsuć taki z jednym kółkiem zablokowanym.

0: Top Dogs, How Does It Feel? To jest właśnie ten poranek z RMF Max. Do tych numerów się wstaje doskonale o 6.37.
1: No i buenos dias, amigos, hola!
0: Buenos Aires!
1: Por favor! Co jeszcze? Si.
2: Już wyjaśniamy, co się dzieje, dlaczego mówimy do was po hiszpańsku od samego rana.
0: Wczoraj Hiszpania awansowała do finału i my się cieszymy razem ze wszystkimi Hiszpanami. Pokonali Francję 2-0, no i dzisiaj my wszyscy w Polsce mówimy po hiszpańsku.
2: No wczoraj na Narodowym też zagrał Bad Bunny hiszpańsku.
0: O, tak.
2: Więc się naprawdę wszyscy mówimy po hiszpańsku. No to teraz pomysł jest taki, żebyście właśnie w tym języku powiedzieli nam coś o poranku, coś o swoim poranku.
0: Ale nie martw się, jeżeli nie mówisz po hiszpańsku biegle, bo nam chodzi o to, żebyś nagrał coś o swoim poranku w stylu: jedos śniadanos dzisiaj?
1: Los powiedzios swojos, jados do pracy, andalepa.
0: Szefos mi kazałos coś zrobios, więc teraz odpalaj Messenger RMF Max, wciskaj mikrofon i wysyłaj nam głosówkę.
2: No bo hiszpański to jest w gruncie rzeczy bardzo prosty język, dodajemy os na końcu i jedziemy z tymi głosówkami.
0: I wszystko się zgadza, RMF Maxos, 6.38. Reklama. Bo w media ekspert taniej ma.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2690.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
8: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: I po reklamie.

0: Od razu się wstaje dużo przyjemniej. To Clean Bandit i Rockabye w RMF Max. Jest 6:48.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i jest problem, słuchajcie, Cristiano Ronaldo podobno nie dostał pensji, nie ma pieniędzy. Wszyscy jego koledzy z klubu nie dostali pieniędzy za lipiec.
0: Co ty gadasz?
3: No, tak, tutaj czytam, że tak podobno jest, że ten klub po prostu jest, ma jakieś problemy finansowe i nie wypłacił piłkarzom kasy.
4: A ja się nie znam na piłce nożnej za bardzo, ale to jest chyba klub w bogatym kraju, dobrze
0: tak.
4: kojarzę?
0: Bardzo bogaty.
4: Emiraty, tak?
0: Tak, no. Ale jak w ogóle muszą ich wyglądać wiadomości na czacie, nie? Że ej, Ronaldo, nie miałbyś pożyczyć dychy może do końca lipca? Bliknąłbyś może stówkę?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: A nie mógłbyś jakiegoś grania nam ogarnąć tam?
3: No i najważniejsze pytanie. Słuchaj, chcesz coś z iPhone'u?

0: przed godziną 7:00, to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: No jest problem, słuchajcie, taki, że wczoraj na tym koncercie Bad Bunny'ego nie można było wnieść ani malutkiej butelki wody, nawet półlitrowej.
0: Na Narodowy?
1: I nie można było też wnieść nawet takiej mini torebeczki. Nic tam nie pozwolili wnieść.
0: To gdzie masz zachować klucze?
1: No właśnie.
0: Błyszczyk na przykład, jak się spotykasz z Bad Bunny'em
1: trzymać.
2: To jest absolutny w ogóle skandal, ale po takiej akcji nagle czujesz się, jak kiedy masz się spakować do bagażu podręcznego Ryanaira, bo lecisz zaraz na wakacje, to się czujesz jak król,
0: no
2: nie?
0: Tak.
2: I jeszcze wodę kupisz na lotnisku taniej niż na stadionie. Zostańcie z RMF Max, bo punktualnie o 7:00 Flash, sport i pogoda u nas.
3: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
5: Szukamy odważnej załogi! Wejdź na pokład statku Amaze World Międzyzdroje i przeżyj największą piracką przygodę!
6: Piracka przygoda w Międzyzdrojach przy Promenadzie Gwiazd już otwarta. Wejdź na prawdziwy statek piracki, spotkaj legendarnego kapitana, przeżyj morską bitwę, zobacz gigantyczną ośmiornicę i niezwykłe efekty specjalne.
5: Dołącz do załogi! Na hasło Pirat dodatkowa niespodzianka!
6: Piracka przygoda Amaze World Międzyzdroje. Muzeum Iluzji, kino 7D i więcej. amazeworld.pl.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Dwie inwestycje, kilka korzyści, jeden dobry moment. Deweloper Atal prezentuje Atal Floriana na Łasztowni oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu Szczecina. Na wybrane mieszkania w obu inwestycjach przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Dodatkowo, wybierając Heiki City, możesz skorzystać z wygodnego harmonogramu płatności 20/80. To tylko 20% wpłaty na początku i aż 80% przy odbiorze mieszkania. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl.
11: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: I po reklamie.

0: piosenka.
1: Jak ognisko na działce.
0: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
4: Jest 7 w RMF Max punktualnie, a to oznacza garść najświeższych informacji. W skrócie Anna Łopuszańska, zapraszam na Flash. Dzień dobry. Południowy zachód Polski mierzy się teraz z burzami. Grzmi, wieje i pada od okolicy Zielonej Góry przez Legnicę i Wrocław aż po Kotlinę Kłodzką. IMGW ostrzega, że front burzowy będzie się przemieszczał. Alerty obowiązują w południowej części kraju. Kierowców z Wielkopolski natomiast czekają utrudnienia. Jeszcze to jest S5 w miejscowości Iwno. Osobówka uderzyła w bariery. Pas w stronę Poznania może się jeszcze korkować. Sporo dzieje się też poza granicami naszego kraju. Nasila się konflikt na Bliskim Wschodzie. Amerykanie zaczęli kolejną serię ataków na Iran. Prezydent Donald Trump zagroził w wywiadzie dla Fox News, że jeśli kraj ten nie zacznie współpracować, w przyszłym tygodniu Amerykanie rozpoczną ataki na elektrownie i mosty w Iranie. Tymczasem Iran ogłasza ataki na amerykańskie cele w Kuwejcie i Bahrajnie. Rząd wziął się za nieuczciwych wynajmujących, przyjął projekt przepisów, które mają ograniczyć szarą strefę w najmie krótkoterminowym. Wprowadzony zostanie centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych. Takie miejsca muszą mieć swój regulamin.
5: Jeżeli doszłoby do przekroczenia zasad i norm miru domowego, współżycia w tych różnego rodzaju spółdzielniach, wspólnotach lokatorskich, normalnego funkcjonowania, szanowania ciszy nocnej, no postępowania zgodnie z dobrymi zwyczajami i obyczajami, może zostać taki podmiot świadczący usługi noclegowe wykreślony z rejestru.
4: Mówił wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na mundialu natomiast wielkie hiszpańskie szaleństwo. Na stadionie w Arlington, niedaleko Dallas, Hiszpania pokonała Francję 2-0 i zameldowała się tym samym w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. A my zapraszamy na Mistrzowski Flash Sportowy. Hiszpania w finale piłkarskiego mundialu. Wczorajsze starcie z Francją zakończyło się wynikiem 2-0. Bohaterami spotkania Mikel Oyarzabal i Pedro Porro.
6: Francuzi wyglądali na zupełnie bezradnych. Zawodnicy, których grą zachwycaliśmy się na tym turnieju, nie mieli szans w zderzeniu z hiszpańską maszyną. Kilkadziesiąt strat zanotował Olise, kilkanaście razy piłkę tracił Dembele. Hiszpania może powtórzyć sukces z 2010 roku, kiedy do Mistrzostwa Europy dołożyła Mistrzostwo Świata.
4: Tyle Wojtek Marczyk, a o 21:00 starcie Argentyna-Anglia. Tadej Pogaczar wygrał 10. etap Tour de France. Słoweniec ma ponad 3,5 minuty zapasu nad rywalami. Jest całkiem przyjemnie, jeżeli chodzi o temperaturę, bo maksymalnie w końcu mamy powyżej 20. 22 stopnie to Trójmiasto, 27 zobaczymy w Warszawie, podobnie będzie w Rzeszowie, ale trzeba się dziś liczyć niestety z opadami deszczu, no i z burzami, z silnym wiatrem. One będą przetaczały się przez część kraju. Już północ Polski akurat wolny od opadów, no ale na zachodzie, na południu Polski, na południowym wschodzie rzeczywiście mogą pojawić się burze.
3: Wstawaj, nie udawaj. W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
7: Francją to dajcie spokój, naprawdę.
8: Nie, no proszę was.
7: Nie, no takie coś to...
8: Położyli się, czy białą flagę wywiesili, ja nie wiem.
9: To jest taka francuska tradycja, po prostu inaczej nie można, inaczej się nie da.
7: A ja kibicowałem, no.
8: Ale też przy okazji chciałem powiedzieć, że polska reprezentacja w takim razie ma dużo wspólnego z Francją, bo też nie zagramy w finale.
9: No to jesteśmy jak najlepsi prawie, no.
8: To Filip Kliber, to Mateusz Marek.
9: Karola Kowalska, dzień dobry. 3 minuty po godzinie 7, a teraz fajne Talk to You od nas dla was w RMF Max.

0: Najlepiej o poranku gramy w RMF Max. Guru Josh Project Infinity.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Czy my wiemy, że rząd chce, żebyśmy mieli nową rzecz w samochodzie?
0: Matko, co znowu?
2: Apteczkę, słuchajcie.
0: Apteczkę? To nie trzeba do tej pory mieć apteczki?
2: No, ja właśnie sprawdziłam, że nie, że od teraz trzeba będzie mieć od 1 kwietnia 2027 roku, że do tej pory na wyposażeniu samochodu no to obowiązkowo trójkąt i gaśnica. Ale apteczka to tak można było mieć, nie mieć, obojętne.
0: To jest ciekawe.
3: No to fajne, bo już mam, więc jakby to jest z głowy tyle. Ale teraz trzeba jeszcze do tej apteczki wyprodukować coś takiego jak na przykład papapap samochód albo ibuprofen kierowca Sprint.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF.

0: Dobro od rana. Michiko w RMF Max. 18:19 już prawie po godzinie 7.
1: Słuchajcie, nie mówmy nikomu tego.
2: Nie,
1: ja myślę, że to zachowajmy dla siebie. Dobra, ewentualnie tym, co nas teraz słuchają. Także jeśli nas słyszysz, no to między nami mówiąc i niech to się nie rozniesie, Daniel, no tak. Dalej. Razy 1300 pomnożymy twoją szansę do wygrania 15 000 złotych koła, jak to się mówi.
3: Jesteś w super gronie osób, które usłyszały o tej wiadomości, no. Więc teraz wyślij za 369 SMS-a o treści MAX na numer 7327.
0: Ale jeszcze raz po co? Bo to niektórzy z pani jeszcze są.
1: Wygrać 15 000 złotych, no. W naszej zabawie Casa de Palma. Zbij kokosy dzisiaj, no.
3: Ale możesz mieć szansę.
0: Koła na środę czeka, a teraz te pieniądze są zdecydowanie bliżej niż do tej pory. Razy 1300 mnożymy każde twoje zgłoszenie.
3: Ale ta runda bonusowa nie będzie trwała w nieskończoność.
0: Nie, na pewno.
3: Także dobrze, że teraz słuchasz RMF Max.
0: To jeszcze raz numer 7327, tutaj ślesz hasło MAX i grasz o 15 000.

0: Pobudzamy, wstajemy, gramy hity. No to jest RMF Max, jest 7:30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i teraz zastanówmy się, co będziemy robić o tej porze jutro. A jutro będziemy się zbierać, słuchajcie, tak jak jesteśmy tutaj ekipą najlepszą, całą porankową Maxa, będziemy ruszać w trasę z modelkami. Z tymi modelkami śpiewającymi dziewczynami. I słuchajcie, będzie się można wybrać. Spędzimy razem cały dzień, będzie zarąbiście, naprawdę. Będziecie mogli nas złapać w różnych miejscach.
4: No właśnie, najważniejsza informacja jest taka, że my będziemy, ale jak my będziemy, no to musimy się z wami spotkać na miejscu. Gdzie będziemy jutro z modelkami? Zaczynamy o godzinie 10:30 w Warszawie, pod Pałacem Kultury, tutaj startujemy. Potem na mapie jest Olsztyn, jest Gdańsk, są chałupy, no i koncert finałowy we Władysławowie. Tak, tak, to jest wszystko ten sam jeden dzień.
0: Także dołączcie do ekipy Maxa, zróbcie sobie zdjęcie z modelkami, złapcie gadżety, obserwujcie Instagrama, bo być może właśnie tam się pojawicie, być może właśnie wasze zdjęcie tam wyląduje, nie?
3: No, odwiedzamy wakacyjne miejscówki i tak sobie myślę, to się chyba nadaje, nie? Za taką trasę z modelkami, bo mama mi mówiła, że niezły ze mnie model.
0: No to tak, to możesz być kolejnym członkiem tej ekipy, nie? Ty też możesz być, także dołącz do ekipy RMF Max.

0: letnie poranki brzmią. Z nimi najlepiej na świecie Martin Garrix, Ed Sheeran w RMF Max. 22 minuty do godziny 8.
1: Jest 7:38 właśnie i to jest ten czas na to, żeby w końcu się pobawić razem z Bad Bunny. I zbieramy ekipę Maxa do tego wszystkiego.
0: A właśnie, bo Bad Bunny, słuchajcie, przypominamy, wczoraj zagrał na Stadionie Narodowym. Wielkie wydarzenie. W ogóle zagrał w shortach, w spodenkach polskiej firmy.
2: Tak? Okej. Okay. Ale to my tak potrzebujemy, jest, żebyśmy zebrali swoją ekipę i żebyście się przedstawili tak jak Bad Bunny, czyli twój ksywka, przymiotnik i jakimś zwierzątkiem. No marudny tak, misio, zgryźliwy gekon. Fantazja niech was poniesie, a my wyślemy wam po pierwsze naklejkę super słuchacza, po drugie przedstawicie się całej Polsce, jaką jesteście spoko ekipą, a po trzecie są też dla was letnie gadżety.
0: Czyli przymiotnik plus na przykład wasze ulubione zwierzątko. Ja bym miała spóźniarski gołąb na przykład.
1: O, ładne. Messenger RMF Max to właśnie tutaj wysyłasz tę głosówkę.
3: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. The hits
6: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
9: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
10: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
9: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
10: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
9: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
10: Paulina Sykut-Jerzyna
9: i Krzysztof Ibisz.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon.
12: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
13: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dwie inwestycje, kilka korzyści, jeden dobry moment. Deweloper Atal prezentuje Atal Floriana na Łasztowni oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu Szczecina. Na wybrane mieszkania w obu inwestycjach przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Dodatkowo, wybierając Heiki City, możesz skorzystać z wygodnego harmonogramu płatności 20/80. To tylko 20% wpłaty na początku i aż 80% przy odbiorze mieszkania. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl.
14: I po reklamie.

0: poranku najlepszy numer Alabama, Ten i Moonlight, 10 przed 8 w RMF Max.
1: Dawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Wczoraj na Narodowym w końcu ktoś fajnie zagrał, czyli zagrał Zły Królik, bo to był Bad Bunny. I w związku z tym my zbieramy ksywy dla ekipy RMF Max i nam się przedstawiacie na Messengerze najlepiej, jak tylko potraficie.
4: Ja to jestem taka domowa kugułażyca.
3: Ostro! Kugułażyca!
0: Sprawdziliśmy, to jest puma.
3: My jesteśmy już mądrzejsi.
5: Bezkompromisowy diabeł tasmański.
0: Prawdziwa dżungla.
6: Siemka, ja to dzisiaj mogę się zamienić w pyskatą chihuahuę.
3: No, tak mniej więcej będzie to brzmiało.
7: No, teraz nie możesz tego robić.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: I patrzcie, z jakimi fajnymi ludźmi wstajecie, z jakimi fajnymi ludźmi słuchacie RMF Max i jaka jest z was spoko ekipa, no. Wyślij swoją ksywkę jeszcze na Messengerze RMF Max.

0: 7.56, najlepsze hity, najlepsze bęgery w RMF Max i oczywiście najlepsza ekipa, bo tutaj dopiero ekipę zmontowaliśmy.
1: A z rana pozdrawiam wszystkich zaspany, mistrz Krzyś.
2: Cześć, RMF Max. Na mnie wołają królowa matka.
3: A, no to na ludzkie tłumacząc, to jest szefowa, słuchajcie. Inni pracują, Kasia króluje.
0: A punktualnie o 8 Flash i prognoza pogoda, a także sport.
4: Jest królowa jak król dżungli lew. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
5: O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. Kunet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
7: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
8: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
9: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Dwie inwestycje, kilka korzyści, jeden dobry moment. Deweloper Atal prezentuje Atal Floriana na Łasztowni oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu Szczecina. Na wybrane mieszkania w obu inwestycjach przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Dodatkowo, wybierając Heikki City, możesz skorzystać z wygodnego harmonogramu płatności 20 na 80. To tylko 20% wpłaty na początku i aż 80% przy odbiorze mieszkania. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl.
16: I po reklamie.

0: dla siebie.
1: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
4: W RMF Max oznacza najważniejsze informacje. W skrócie Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. Zapraszam na plesz. Dolny Śląsk, Śląski i Małopolska sprzątają po intensywnych burzach. Łącznie ostatniej doby strażacy interweniowali ponad 700 razy. Zgłoszenia dotyczyły głównie zalanych mieszkań i piwnic oraz powalonych drzew.
3: Słuchacie RMF Max.
4: A teraz kierowców z Wielkopolski ostrzegamy przed problemami z płynną jazdą. Na początek krajowa 32 na odcinku Granowo-Grodziskę Wielkopolski w pobliżu miejscowości Ptaszkowo. Osobówka wypadła z jezdni i uderzyła w drzewo. Wprowadzono ruch wahadłowy. Na A2 natomiast na odcinku Dąbie-Koło w pobliżu miejscowości Police Mostowe osobówka zderzyła się z busem. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Poznania. A my dziś prześledziliśmy najnowszy raport dotyczący rynku nieruchomości. Ceny za metr kwadratowy w niektórych miejscach mogą szokować. Z danych serwisu rynekpierwotny.pl wynika, że pod tym względem króluje Zakopane. Za metr kwadratowy mieszkania deweloperskiego zapłacimy tam średnio blisko 35 tysięcy złotych. W tegorocznej pierwszej dziesiątce z najdroższych miejscowości wypoczynkowych znalazło się 7 kurortów nadmorskich, Sopot, ponad 26 tysięcy za metr kwadratowy i Świnoujście na przykład ponad 25 tysięcy. Jeśli chodzi o miejscowości górskie, to wśród tych najdroższych mamy Kościelisko i Białkę Tatrzańską. Wakacje w pełni, w końcu doczekaliśmy się wyższych wartości na termometrach, a nad morzem zrobiło się pięknie, słonecznie i tak też będzie w najbliższych dniach. Turyści zachwyceni.
5: Fajnie.
6: Na plaży można posiedzieć?
5: Mhm. Teraz idę na plac zabaw i kupiłam dobre żelki.
6: To chyba fajne wakacje.
5: Fajne.
7: Promenada jest świetna, Świnoujście jest całe super, naprawdę jest co robić cały czas.
6: Ta pogoda już teraz ma być bardzo fajna w tych najbliższych dniach podobno.
7: No, mam taką nadzieję, że będziemy plażować.
4: Usłyszała Anna Pałamar, a teraz już czas na mistrzowski flesz sportowy.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
4: Hiszpania od wczoraj świętuje awans do finału Mistrzostw Świata. No pięknie, hiszpańscy kibice potrafią się cieszyć. Kadra Luisa de la Puente wykosiła z Mundialu Francję, ogrywając ją 2-0. Autorami bramek Mikel Oyarzabal i Pedro Porro. Hiszpania po raz drugi w historii zagra w wielkim finale Mistrzostw Świata. Dziś o 21:00 czasu polskiego w akcji zobaczymy Argentynę i Anglię. Robert Lewandowski jest już zawodnikiem klubu Chicago Fire. Wczoraj wziął udział w konferencji prasowej i możliwe, że zagra jutro przeciwko Vancouver Whitecaps.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
4: Północny zachód Polski z najpiękniejszą pogodą. Tam raczej nie powinno padać i nie powinno już grzmieć na termometrach. Maksymalnie 22 stopnie nad morzem. Do 25 stopni zobaczymy dziś w Krakowie. 23 kreski to Katowice i 28 najwięcej w Warszawie. Natomiast właśnie w centrum kraju na południu, południowym wschodzie może niestety zagrzmieć, popadać najsilniej powiać.
8: I właśnie to jest nasza ukochana pogoda w Polsce. No tak. Akurat jak jedziecie w góry, to będzie grzmiało. No i tak to działa właśnie.
9: Każdy ma coś dla siebie, na przykład się ubiorę w sztorm, jak i krótkie spodenki.
6: A ja słyszałam, że jeszcze trwa cały czas klątwa Upenera i to dlatego nie ma pogody.
8: To chodzi...
6: Czyli, że pada cały czas, albo jest zimno.
8: Wiadomo, no, to jest właśnie nasz ukochany kraj.
6: Pogody może nie ma, ale mamy najlepszych słuchaczy i mamy poranek w RMF Max. Karola Kowalska.
9: Filip Kliber.
10: Mateusz Marek.
6: Cześć.

0: ile ja mam wspomnień wakacyjnych z tym numerem. Tayo Cruz w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A wszyscy studenci chcą do Szczecina, jak się okazuje.
0: Dlaczego?
3: Na Pomorski Uniwerek Medyczny w Szczecinie zgłosiło się na 250 miejsc ponad 5000 kandydatów. No, dokładnie.
4: Co?
3: A o jaki kierunek chodzi? A chodzi o kierunek lekarski.
0: A, no bo ja słyszałam, że po tych studiach to się dużo zarabia.
3: Tak.
4: A mnie to zastanawia, bo kto ma tyle czasu? Po tych studiach jest tyle roboty, niektórzy to pracują nawet po 30 godzin na dobę.
1: Poranka w RMF Max.
4: I to 40 parę dni w miesiącu.
0: No to ciężko.
3: 8 dni w tygodniu? Ludzie kochani, dajcie spokój.

0: No ja się poczułem jak na morzu i to są właśnie wakacje z RMF Max, David Guetta i oczywiście Run Run River na 18 minut po godzinie 8.
1: Ale teraz nie są modne takie zwykłe wakacje, czytamy w internecie, tylko takie, gdzie jedziesz, zwiedzasz coś, ale przede wszystkim nabywasz nowych umiejętności. Tak ludzie chcą spędzać czas, uczyć się nowych rzeczy.
2: Fajnie, fajnie. Ale w sumie to jak się możesz uczyć codziennie czegoś nowego, to czemu nie w pracy w sumie?
0: Tak mówi nasz szef.
3: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sygut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
17: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
18: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
17: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
18: Bo zależy mi na sobie.
17: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
19: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
20: Volkswagen.
21: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
22: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
23: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
24: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
25: I po reklamie.
26: Tak brzmi lato na maksa.
27: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Nie no, to jest świetny numer i dlatego gramy w RMF Max. Rihanna.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I jest takie jedno pytanie, które trzeba sobie zadać o poranku. I to jest, moi kochani, pytanie o śniadanie. I teraz się trzeba zastanowić, bo to jest naprawdę fundamentalna kwestia.
4: Tak.
3: Od tego zależy cały dzień.
0: Wszyscy na tym mogą skorzystać. Rozkminimy to. Rozkminimy. Czy bardziej jajecznica?
4: No, czy omlet.
3: Czy omlet. I tej sprawy my nie rozstrzygniemy tutaj w RMF.
4: Potrzebujemy pomocy.
3: Najlepiej kogoś z 18L.
0: O!
3: Mamy numer wykręcony. Dzwonimy.
5: Halo?
0: Siemano Łukasz, siemano 18L, tu RMF Max z tej strony.
4: Pytanie o śniadanie, witaj.
5: Witam.
0: Słuchaj,
5: witam.
0: Super, że możemy się do ciebie połączyć. Prosimy cię teraz, żebyś sobie wyobraził taką sytuację. Otwierasz lodówkę, a w środku są tylko dwie rzeczy do wyboru. A jest to albo jajecznica, albo omlet. To jest twoje pytanie o śniadanie. Co wybierasz?
5: Kanapkę z konserwą.
3: Skąd wziąłeś konserwę w tej lodówce?
4: Nie ma. No właśnie, bo konserwa jest poza lodówką.
5: Konserwę trzeba mieć przy sobie zawsze. No, takie czasy, że trzeba mieć zawsze.
0: Wiadomo, że też można jeść turystyczną w domu i nikt tego nie sprawdza, no.
4: Moje pytanie jest takie... Jest takie śniadanie, które Łukasz chciałby zapomnieć.

0: No i widzisz, i warto być z RMF Max od samego rana, bo u nas od samego rana możesz usłyszeć nowości. Robin Schulz i Barbs to kawałek Better Times, a to już jest 8:39.
1: Okazuje się, że Polacy nie chorują, słuchajcie.
0: No, jasne.
1: Tak nam mówią, że ciągle wszyscy na L4. Okazuje się, że nie. Taki europejski raport powstał. No i z niego wynika, że tak, Słoweńcy i Hiszpanie średnio w ciągu roku na L4 spędzają aż 5 tygodni.
0: No.
1: Polak? Niecałe 2 tygodnie, także przepraszam.
0: Wow. No tak, no bo w Hiszpanii i w Słowenii po prostu się nauczyli, że ta firma bez nich istnieje.
2: Max.
1: Nie,
3: ale zaraz. Nie. Polacy nie chorują, a lekarze pracują po 100 godzin na dobę? To jest chore.
2: Reklama.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sygut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
11: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
13: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
15: Lidl, to się opłaca.
9: Rubinowy Zakątek, nowe osiedle w legendarnym miejscu po MTS, Struga 6 w Szczecinie. Blisko szkół, przedszkoli, sklepów i komunikacji. Centrum Prawobrzeża w zasięgu ręki. Mieszkanie od 50 do 108 metrów z lodżiami, przeszkleniami i zielonymi tarasami. Wspaniała przestrzeń z placami zabaw, komórkami i parkingami. Przyjdź i zakochaj się. Ceny promocyjne od 9,5 tysiąca złotych za metr. Rubinowy Zakątek, tu zamieszkasz wygodnie. Sprawdź ogami. Przyjdź i zakochaj się. Ceny promocyjne od 9,5 tysiąca złotych za metr. Rubinowy Zakątek. Tu zamieszkasz wygodnie. Sprawdź.

0: RMF Max Purple Disco. Natomiast wczoraj Warszawa nie spała, bo grał koncert Bad Bunny.
1: No,
0: no była nawet Ania Lewandowska, mimo że Chicago. Okazuje się, że na stadion nie można było wnieść nawet najmniejszej torebki. Nerki, wszystko trzeba było mieć przy sobie, ale torby były zakazane. Woda butelkowana też była zakazana.
1: Co? Ale to jest jakiś absurd już powolutku. No jak nie możesz wejść z najmniejszą nerką w ogóle?
0: To klucze, dokumenty,
1: jakieś
0: tak,
1: podstawowe
0: to wszystko
1: artykuły
0: w kapturze
1: swoje
0: musisz trzymać.
1: Obawiam się, słuchajcie, że jeżeli następnym razem artysta będzie chciał sprzedać dużo swoich koszulek albo bluz, to coś czuję, że nawet nie będzie można wyjść ubranym.
2: To jest nowość RMF Max.
1: A jak poczuć powiew świeżości tego lata, no to przede wszystkim z nami.
0: Axwell Bone, Whatever Turns You On. Róbcie głośniej, świeżynka.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Hej, ty tam! Szukamy odważnej załogi! Wejdź na pokład statku Amaze World Międzyzdroje i przeżyj największą piracką przygodę!
8: Piracka przygoda w Międzyzdrojach przy Promenadzie Gwiazd już otwarta. Wejdź na prawdziwy statek piracki, spotkaj legendarnego kapitana, przeżyj morską bitwę, zobacz gigantyczną ośmiornicę i niezwykłe efekty specjalne.
7: Dołącz do załogi! Na hasło Pirat dodatkowa niespodzianka!
8: Piracka przygoda Amaze World Międzyzdroje. Muzeum Iluzji, kino 7D i więcej. amazeworld.pl.
9: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
10: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
9: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
10: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
9: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
10: Paulina Sykut-Jerzyna
9: i Krzysztof Ibisz.
11: O, krążę już 20 minut. No, chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
12: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
11: No właśnie, widzę.
12: Zaparkuj w Galaksy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
11: Serio? To czemu ja się tu męczę?
12: No właśnie, parkuj w Galaksy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaksy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
13: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
15: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
16: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
14: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
17: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
18: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
17: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
19: I po reklamie.
20: 10:00, czas na przedpołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołutowska. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy krytykuje rządową reformę systemu ochrony zdrowia. Dziś przed południem związkowcy zaprezentują swoje uwagi, które konkretnie propozycje nie spodobały się im.
21: Najmocniejsza krytyka dotyczy propozycji wprowadzenia jednego górnego limitu zarobków lekarzy w całej Polsce. To ma być 240 zł za godzinę pracy w publicznym szpitalu. Związek Zawodowy Lekarzy zaproponuje dzisiaj, by ta maksymalna kwota była inna, wyższa dla lekarzy, którzy wykonują specjalistyczne zabiegi, a inna dla tych, którzy na co dzień zajmują się prostszymi procedurami.
20: Tyle Michał Dobrołowicz.
22: To jest RMF Max Szczecin.
20: Ponad 9 milionów złotych z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Tenisowe Orły trafi do Szczecina na rozbudowę i remont największych miejskich kortów przy Alei Wojska Polskiego.
0: kwota 9 300 000 dla Szczecina, 2 100 000 zł dla Świnoujścia, 1,5 miliona to jest Dziwnów i 1 000 000 zł dla Koszalina. Łącznie 14 milionów Pomorze Zachodnie. Łącznie w tym roku przekazujemy 80 milionów złotych na ponad 30 inwestycji analogicznych jak te tutaj w Szczecinie. Wszystko zarekomendowane przez Polski Związek Tenisowy.
20: Dodał wiceminister sportu Piotr Borys. Za te pieniądze powstaną nowe sale treningowe, siłownia, szatnie, a kilka kortów zyska zadaszenie. Przebudowany zostanie też kort centralny, który pomieści nawet 1000 widzów. A teraz sport. Adam Frączczak może pożegnać się z Pogonią Szczecin po zakończeniu umowy. Doświadczony piłkarz, który strzelił 54 gole w ekstraklasie dla tego klubu, otrzymał propozycję gry z zespołów drugiej i trzeciej ligi. Jeśli gdzieś się właśnie szykujecie, to podpowiadamy, że dzisiaj warto założyć krótki rękawek na termometrach do 26 stopni, ale szczegółowa prognoza pogody już za moment. Zostańcie z RMF Max Szczecin.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
20: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina i okazuje się, że tutaj mamy sporo powodów do zadowolenia, bo dzisiaj temperatura taka fajna, umiarkowana do 26 stopni i sporo słońca od samego rana. Dzisiaj nie będą nam potrzebne parasole, za to te parasolki przydadzą się w nadchodzący weekend, bo jak się okazuje piątek to 29 stopni, ale ma być spore zachmurzenie z przelotnymi opadami, może być momentami duszno. Sobota i niedziela to od 20 do 24 stopni i będzie deszczowo.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
23: Po godzinie 10 mam podstawowe pytanie. Gdzie jest słońce?
24: Tym mniej wymagającym wystarczy po prostu info, gdzie jest burza.
23: Ja potrzebuję bardziej wyszukanych sytuacji. Wiem, że są tacy jak ja tutaj też.
24: Podkręcamy lato na maksa. Anka, Fiołas, siemacie. Po 10:00 męskie granie orkiestra na dzień dobry.
23: Nareszcie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: Nawet w pracy przy takich numerach można poczuć lato. To Dub Dogs w RMF Maxa. Jeśli jesteście przed urlopem i nie jesteście przekonani na 100% do planu, który nakreśliliście na ten urlop, pomożemy! Max Tour. Odwiedzamy ulubione miejscówki gwiazd, którymi można się zainspirować, planując swoje wakacje.
1: Jutro do naszego Maxobusa wsiadają modelki i przejedziemy przez północ Polski. Będziemy w Olsztynie przy plaży miejskiej, bo one uwielbiają to miejsce. Potem wpadniemy do Gdańska.
0: Nie zdradzaj wszystkiego!
1: No, powiemy też, gdzie modelki uwielbiają chodzić na naleśniki, a to wszystko będzie na żywo w RMF Max. No i wy też, będąc na trasie, możecie szukać naszego Maxobusa i jechać za nami, żeby sprawdzić najlepsze modelkowe spoty. To wszystko jutro, Max on Tour. A teraz modelki w głośnikach.

0: pozdrowieniami dla tych, którzy biorą nadgodziny, żeby zarobić na wakacje. 12 to 12 i Sombr w RMF Max.
1: Jeśli w waszych planach jest Bałtyk, no to stamtąd napływają niepokojące informacje. Podobno zamawiając dorsza w restauracjach, można dostać tańszy zamiennik w postaci plamiaka. Jak je odróżnić? O tym już za moment w RMF Max. RMF Max.
2: Reklama.
3: Ta, bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
2: Tak, tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
13: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media
1: Expert taniej masz. Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
2: Na paznokcie.
1: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
3: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
4: I po reklamie.
5: Jak pełna odkrętka.
6: Jak długi dzień pełen słońca.
7: Jak wypad na festiwal.
8: Tak brzmi lato na maksa.
9: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Ed Sheeran. On tak bardzo pasuje do każdej okazji. Czyli teraz powinno być: ja się znam, Ania, jak odróżnić plamiaka od dorsza.
1: No bo można trafić na zamiennik tańszy, dorsza atlantyckiego, czyli właśnie plamiak. Jest nieco słodszy, jeśli chodzi o smak, dorsz ma łagodniejszy oraz konsystencja się różni. Plamiak jest delikatniejszy, a dorsz bardziej jędrny. I niełatwe jest to odróżnienie. Najszybciej po grubości kotleta, fileta w sensie. No, bo plamiak jest mniejszą rybą i ten cieńszy filet daje do myślenia: gruby kotlet to dorsz.
0: Cieniasy nas nie biorą po prostu. No, nas biorą tylko grube kotlety, grube filety i takie możecie sobie wyciosać w naszej zabawie. Casa de Palma, 15 tysięcy złotych może wam spaść z kokosa.
1: 15 tysięcy schowaliśmy w kokosach, a wy możecie się do nich dobrać. Wystarczy wejść do gry Casa de Palma na rmfmax.pl. Łapcie bonusy.
0: Oprócz kasy można też wygrać jeszcze soundbary JBL, maszyny do lodów czy Instaxy. Także rmfmax.pl, tutaj sprawdzajcie zabawę Casa de Palma i łapcie losy oraz bonusy.
1: A to Dawid Podsiadło, jego nabłysk w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Polecam wam ten beat na wczasy, na wakacje, na biwak, na rower, na ognisko. Nasza mega nowość tego tygodnia w RMF Max. DJ Lewi i Hali Abadi.

0: ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy, poczuj, że nic nie musisz. The hits
2: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hop Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
3: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
2: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa! Już 18 lipca w sobotę widzimy się w Łodzi na rynku manufaktury. Zagrają Skolim!

0: Wieści od sklepu. Biedronka.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: I po reklamie.
3: Jak najlepsze wspomnienia.
4: Jak buszowanie po lesie.
5: Jak spotkanie.

0: Szczecin 98,4 FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
1: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina i okazuje się, że tutaj mamy sporo powodów do zadowolenia, bo dzisiaj temperatura taka fajna, umiarkowana do 26 stopni i sporo słońca od samego rana. Dzisiaj nie będą nam potrzebne parasole, za to te parasolki przydadzą się w nadchodzący weekend, bo jak się okazuje piątek to 29 stopni, ale ma być spore zachmurzenie z przelotnymi opadami, może być momentami duszno. Sobota i niedziela to od 20 do 24 stopni i będzie deszczowo.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
2: RMF Max.
0: RMF Max Szczecin.

0: Robią zamieć tym numerem Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. No a wy będziecie mogli poczuć beat na żywo podczas Strefy 57 w Przytkowicach już 18 lipca.
1: Na scenie Rojek, Kuban Nosowska, Igo, Cortez. Beat na żywo od tych artystów to coś wyjątkowego. Musicie tam być, a my mamy zaproszenia. Wystarczy głosóweczkę zostawić na naszym Messengerze. Pytamy o wasz festiwalowy must have. Bez czego nie ruszacie się na festiwal?
0: Na pewno są dziewczyny, które nie ruszają się bez check-inów.
1: No bo festiwalowy check-in to check-in.
0: Ładne, tak? Podoba mi się. Ale i nie bez kaloszy, no bo też wolą być na przykład zapobiegawczy.
1: Ja zawsze biorę ze sobą kod PUK do telefonu. Raz się nadziałem. Zatem dajcie znać, co jest waszym festiwalowym must have'em, bez czego na festiwal się nie ruszacie. Bilety na Strefę 57 do wzięcia. Głosówki zostawiajcie na naszym Messengerze.

0: reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Pij zdrową wodę, to ważne. I pamiętaj, uczucie pragnienia to już lekkie odwodnienie, przez co spada energia i nastrój. Pij wodę regularnie i czuj się dobrze. Jakie są Twoje powody do picia wody? Odpowiedz na rmfmax.pl i zgarnij 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas niezwykłych wód Made in Małopolska.
4: Szukaj wód ze znakiem Made in Małopolska. Tylko wody z Małopolski są tak bogate w składniki mineralne. Co trzecia butelka wody pochodzi właśnie z Małopolski, krainy wód. Pamiętaj, pochodzenie ma znaczenie.
5: Lato w Volvo bez wad. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Auto Bruno, Szczecin.
6: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policealną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból niedorzeczności, zatok obecnych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność zatok i nosa przebiegający w bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
10: Dwie inwestycje, kilka korzyści, jeden dobry moment. Deweloper Atal prezentuje Atal Floriana na Łasztowni oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu Szczecina. Na wybrane mieszkania w obu inwestycjach przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Dodatkowo, wybierając Heiki City, możesz skorzystać z wygodnego harmonogramu płatności 20/80. To tylko 20% wpłaty na początku i aż 80% przy odbiorze mieszkania. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl.
0: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Jedenasta, czas na przedpołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołtowska, witajcie. NIK opublikowała dziś wyniki kontroli w warszawskim szpitalu południowym. Raport potwierdza nieprawidłowości dotyczące m.in. zarządzania placówką.
2: Kontrolerzy wskazują, że część pomieszczeń w szpitalu była wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem. Chodzi m.in. o słynny salonik VIP i żeby wejść do środka trzeba było mieć specjalną kartę i do tego znać specjalny kod.
1: Kontrola wykazała też nieprawidłowości w grafikach.
2: Dwóch lekarzy w tych samych godzinach pracowało jednocześnie i na NFZ i komercyjnie, a to jest wbrew umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia.
1: Po aferze w warszawskim szpitalu południowym stanowiska straciły dwie wiceprezydent Warszawy, dodaje Michał Dobrołowicz.
0: Słuchacie RMF Max Szczecin.
1: Komenda Wojewódzka PSP ogłosiła przetarg na dostawę trzech ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz jednego pojazdu transportowego z cysterną do wody. Nowe samochody trafią do jednostek w Szczecinie, Świnoujściu i Sławnie. Całość zamówienia ma zostać zrealizowana w ciągu 100 dni od podpisania umowy. We fleszu jeszcze o ciekawym projekcie w Szczecinie. Trwa nabór do programu mentoringowego Szczecin Up, adresowanego do osób z pomysłem na biznes. Uczestnicy otrzymają wsparcie mentorów, którzy pomogą im przejść przez proces zakładania firmy, przygotować się do prezentacji przed inwestorami. Program pozwala testować pomysły w kontrolowanych warunkach i uczy, jak skutecznie przekonać inwestorów do swojego projektu. Nabór potrwa do końca tygodnia. Inicjatorem akcji jest Technopark Pomeranie. A na Prawobrzeżu w Szczecinie powstanie nowy, około 100-metrowy fragment drogi rowerowej przy ulicy Andrzeja Struga. Inwestycja połączy rondo U Paszka z ulicą Wisławy Szymborskiej. Nowa ścieżka zapewni rowerzystom płynne połączenie z istniejącą drogą prowadzącą do ulicy Zwierzynieckiej. Projekt zwyciężył w szczecińskim budżecie obywatelskim.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: To jest idealny czas na to, żeby korzystać z aktywności na zewnątrz. Już na to popołudnie możecie sobie zaplanować wypad na jakąś wycieczkę rowerową, na przykład nad jezioro Szmaragdowe. Na termometrach dzisiaj do 26 stopni w Szczecinie. O poranku mamy taki wiatr delikatny, no jest całkiem przyjemnie. No i mamy dużo też słońca od samego rana, okulary przeciwsłoneczne, pijemy dużo wody, no i oczywiście kremy z filtrem. To cały czas podstawa, tym bardziej, że upalnie będzie na przykład w piątek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Dzisiaj mamy dzień bez telefonu komórkowego. Tak od razu dzień? To trzeba powoli, jakoś tak 5 minut najpierw, nie, że od razu dzień.
5: Żeby organizm szoku nie dostał. Anka i Fiołas, witajcie, słuchacie RMF Max. No to teraz 3 minuty relaksu. Teddy Swims na start.

0: to jest właśnie to tempo, w jakim pracują polscy lekarze, żeby przepracować te 32 godziny w dobę. To Lumix w RMF Max.
1: W szpitalach jak na YouTubie, możesz w pracy zrobić razy półtora i tempo zwiększa się.
0: Teraz to my robimy razy 1200.
1: 1200 razy mnożymy każde zgłoszenie w zabawie Casa de Palma. Chcecie poczuć wakacje na maksa z nami? Wejdźcie do gry teraz, przez 10 minut wyjątkowa okazja.
0: 1200 razy przyjemność. Wysyłacie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z batem. A potem my już rozmnażamy te wiadomości do 1200 i jak do was zadzwonimy, to tylko sobie to wyobraźcie. 15 tysięcy złotych, albo maszyny do lodów, albo maszyny do popcornu, albo Instaxy. Wszystko, żeby poczuć wakacje na maksa.
1: Każdy maks przez 10 minut razy 1200. 7327. RMF Max.
0: RMF Max. Takie rzeczy tylko przez 10 minut, więc nie czekajcie jak Ray na męża, bo ona za momencik w RMF Max. Działajcie teraz.
2: Reklama. Polski rabat, dobra palma, chodź, chodź, mój psy ja celu. A tam patrzy, tam pod palmą, nagroda, pieniądze normalnie.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Marian,
6: Ty
5: to lubisz taniej kupić, nie?
6: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
5: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
6: O, i to lubię najbardziej.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
2: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: I po reklamie.

0: Juste, Jack Style i on. Jeszcze bardziej podkręcają wakacje. Tymczasem z wakacji do treningów wrócili zawodnicy FC Barcelony. Mm-hmm. Jest afera.
1: Tak, porządna.
0: Wokół Wojtka Szczęsnego, bowiem opublikowano zdjęcie Wojtka bez koszulki. No, nie jest to widok zachwycający, tak? Nie ma formy Roberta Lewandowskiego. Kibice zszokowani, 1,5 miliona reakcji w sieci.
1: Przepraszam, ja z obroną Wojtka. Ja z obroną Wojtka muszę teraz wystąpić. Ja rozumiem, że wszyscy mu jadą, ale może chciał w te wakacje rzucić fajki.
0: I dlatego mu się przebrało. No, no, chudy na pewno nie jest.
1: No i dobrze, a kto zazwyczaj szedł na bramkę, ja się pytam? RMF Max.
0: Powiem ci, jako adwokat Wojtka, mnie przekonałaś. Nie wiem, czy hiszpańskich kibiców, ale...
1: Nie zawaham się tego powtórzyć. Repeat it, Martin Garrix. Stay.

0: Jak nie ma lata w pogodzie, to jest w głośnikach. W naszej wakacyjnej selekcji znalazł się także DJ Gojza i Michiko w RMF Max.
1: Tymczasem mam nadzieję, że pod zlewem macie jeszcze miejsce na dodatkowy worek, bo trzeba będzie kolejną rzecz zwracać do zwrotomatów. Co to takiego? O tym za moment w RMF Max.
0: Wcześniej jeszcze prognoza pogody. Nigdzie nie odchodźcie.
2: Max. Reklama.
3: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
7: Pazura, co ty nam robisz?
6: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
8: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ogranicza.

0: 1 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policealną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: I po reklamie.
5: Leżenie nad rzeką.
6: Jak prawdziwy spontan.
5: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
7: RMF Max.
8: Szczecin 98,4 FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
10: To jest idealny czas na to, żeby korzystać z aktywności na zewnątrz. Już na to popołudnie możecie sobie zaplanować wypad na jakąś wycieczkę rowerową, na przykład nad jezioro Szmaragdowe. Na termometrach dzisiaj do 26 stopni w Szczecinie. O poranku mamy taki wiatr delikatny, no jest całkiem przyjemnie. No i mamy dużo też słońca od samego rana, okulary przeciwsłoneczne, pijemy dużo wody, no i oczywiście kremy z filtrem. To cały czas podstawa, tym bardziej, że upalnie będzie na przykład w piątek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
11: RMF Max.
8: RMF Max Szczecin.

0: Przy takich kawałkach czas na urlopie płynie wolniej. To Kygo i Kiani w RMF Max.
1: No, urlop to dobry czas na przekazywanie kiepskich wiadomości. Będziemy trzymać brudne kartony po mleku. Idą nowe opłaty kaucyjne.
2: Matko
1: i razem
2: jedyno.
1: Ze szklanymi małpkami będziemy musieli zbierać kartony po mleku i zwracać je do automatów za kaucję.
2: Jesteśmy narodowymi selekcjonerami. Wszyscy, proszę państwa.
1: No, jest trochę tych worków, które teraz trzeba trzymać. Mhm. No bo komunalne, plastiki z metalami, papier, szkło, bio, butelki plastikowe z kaucją, butelki szklane z kaucją, no i kolejny worek teraz na tetrapaki.
2: Jeszcze zapomniałeś o jednym bardzo ważnym worku.
1: Jakim?
2: Worek na worki.
1: No tak, gdzieś trzeba worki jeszcze trzymać.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Hej, ty tam! Szukamy odważnej załogi! Wejdź na pokład statku Amaze World Międzyzdroje i przeżyj największą piracką przygodę!
7: Piracka przygoda w Międzyzdrojach przy Promenadzie Gwiazd już otwarta. Wejdź na prawdziwy statek piracki, spotkaj legendarnego kapitana, przeżyj morską bitwę, zobacz gigantyczną ośmiornicę i niezwykłe efekty specjalne.
6: Dołącz do załogi! Na hasło Pirat dodatkowa niespodzianka!
7: Piracka przygoda Amaze World Międzyzdroje. Muzeum Iluzji, kino 7D i więcej. amazeworld.pl.
8: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy. Poczuj, że nic nie musisz.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
3: I po reklamie.
4: Jak najlepsze wspomnienia. Jak buszowanie po lesie.
5: Jak wygrała we flanki.
6: Tak brzmi lato na maksa.
7: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
8: Minęło południe, Monika Kołutowska, czas na Flash w RMF Max Szczecin. We Flashu w południe najnowsze dane dotyczące inflacji. Średnie ceny towarów i usług w ciągu roku wzrosły o 2,5%. Największe zmiany dotyczą żywności, przede wszystkim warzyw.
9: Najmocniej wzrosły ceny takich produktów jak groch, bób czy fasola przez miesiąc aż o 77%. Ziemniaki, buraki, seler przez miesiąc poszły w górę o 53%, marchew o 10%, no ale od razu pocieszam, nie wszystko nam drożeje. Sezonowo potaniały nam na przykład jagody aż o 26%.
8: Krzysztof Berenda.
7: To jest RMF Max Szczecin.
8: Na placu budowy trasy północnej w Szczecinie dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem osób postronnych, w tym dzieci i młodzieży. Mimo zakazów i ostrzeżeń na teren inwestycji wchodzą niepełnoletni, którzy wspinają się na ciężkie elementy konstrukcyjne. Inwestor apeluje o rozwagę i przypomina, że takie zachowania mogą prowadzić do poważnych wypadków i tragedii. Nietypowa instalacja pojawiła się w ostatnich dniach na niezagospodarowanym dotąd terenie między wieżowcami na osiedlu Arkońskim. Na drewnianym stelażu zamontowano drobną metalową siatkę. Jaka ma być jej funkcja, to wie nasz reporter Dawid Siwek.
10: Okazuje się, że siatka ma pomóc w przygotowaniu terenu pod stworzenie nowego miejskiego parku, ale na wyznaczonym do tego placu rozprzestrzenił się rdestowiec. To inwazyjna roślina, której kłącza potrafią sięgać głęboko pod ziemią i mogą przebić nawet beton. Dlatego trzeba się go pozbyć właśnie metodą siatkowania. Pędy rośliny mają być wyłamywane, co z kolei osłabi system korzeniowy, no i zapobiegnie dalszemu rozwojowi. Po pozbyciu się rdestowca ruszą tam prace związane z zagospodarowaniem zieleni i stworzeniem nowego parku.
8: Dzisiaj nie będą potrzebne parasole, za to mamy sporo słońca od samego rana w Szczecinie. Zostańcie z RMF Max, za moment aktualna prognoza pogody.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Jeśli musicie coś pozałatwiać na mieście, no to koniecznie pamiętajcie, żeby ubrać się tak trochę na cebulkę, krótki rękaw, ale może jakaś delikatna bluza dzisiaj się przyda. Momentami wieje chłodniejszy wiatr, a momentami jest to naprawdę ciepło. Przydadzą nam się dzisiaj okulary przeciwsłoneczne. Ciśnienie jest w normie i padać nie powinno, a maksymalna temperatura dla Szczecina to 26 stopni. W kolejnych dniach ma być nieco bardziej upalnie, no bo na przykład do 29 stopni, ale będzie też padać deszcz.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: Teraz można już to powiedzieć, lubimy z wami przekraczać granice.
7: Hity na maksa.
13: Ta magiczna w roboczym tygodniu właśnie została przekroczona. Jest po 12, czyli już teraz z górki do weekendu.
14: I w tę stronę pod rękę idziemy razem z wami. Anka, Fiołas, witajcie na Dzień Dobry Hurzel.
13: Zostajemy do pierwszej, a tak brzmi Lato na maksa.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra w RMF Max. No tego nie wiedziałem i wy pewnie też. O Margaret, nic dziwniejszego dzisiaj w sieci nie przeczytacie. Margaret zdradza w podcaście Kasi Nosowskiej, że wierzy w magię i raz nawet siłą swojego mózgu zawróciła samolot.
2: Ja znam takich, co siłą mózgu tylko zginęli łyżeczki, ale że samolot, to grubo.
1: Twierdzi, że jak czegoś bardzo chcesz, to się dzieje i to jest właśnie ta magia i ona chciała, żeby samolot zawrócił, no i siłą mózgu to się udało zrobić.
2: Proszę.
1: Ja mam nadzieję, że tego można się nauczyć, słuchaj. Bo ja też czasem chcę zawrócić samolot, szczególnie ostatniego dnia urlopu.
2: To teraz będzie trochę coś w temacie. Zawrócimy, ale czas naszą muzyczną perełką. To Sean Paul i Like Glue w RMF Max.
3: Yeah, yeah. Sean Paul. So me go so then.

0: RMF Max. Ledwo kurz opadł po pierwszym półfinale, a dzisiaj kolejne emocje. Anglia zmierzy się z Argentyną. Natomiast Donald Trump zapowiedział, że chce wznieść Puchar Świata z drużyną, która go zdobędzie w niedzielę podczas celebracji.
1: Człowiek, który do niedawna nie wiedział, że istnieje czerwona kartka w meczu, tak? Teraz pcha się na zdjęcie do pucharu. No piękne to jest.
0: Do niedzieli jeszcze chwila. To, co on mówi, rzadziej sprawdza się niż długoterminowe prognozy pogody. Więc jeszcze z 3 razy może zmienić zdanie. Spokojnie.
1: U nas na stówę zaraz rozdawka biletów na festiwal, więc proszę się nigdzie stąd nie ruszać.
2: Reklama.
3: Ta, bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
2: Tak, tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik, przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: dostępnym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
8: I po reklamie.

0: Sezon na pełnej od Dawida Podsiadło, no i też festiwale w ogóle na pełnej. Zatem mamy dla Was wejściówki na Strefę 57. W Przytkowicach w tę sobotę Rojek, Kuban, Nosowska, Igo, Cortez i Was nie może tam też zabraknąć.
1: Zajrzeliśmy do głosówek na naszym Messengerze, bo wystarczyło nagrać nam, bez czego na festiwal się nie ruszacie, i znaleźliśmy to.
2: No u mnie koniecznie nie brokat, nie cykiny, nie kapelusz, plaster na odciski, powerbank, no i godność.
0: Monika, bardzo krótki zestaw, ale jakże szlachetny.
1: Patryk na festiwal musi mieć...
3: No, jak na festiwal, to brzuch pełnowartościowej grochóweczki.
0: Ja bym nie chciała stać za Patrykiem na tym festiwalu, przyznam się szczerze, serio.
1: Na koniec Kinga.
4: Ja na swój festiwal zawsze biorę tylko osobę albo grupę znajomych, z którymi mogę fałszować. Wtedy wszystko inne już jest nieważne.
0: Dokładnie tak właśnie jest. Dlatego Kinga, dla ciebie i dla tej osoby, z którą lubisz fałszować, leci podwójna wejściówka na Strefę 57.
1: Dobrze się fałszuje w miłym towarzystwie. To co? To teraz razem z Taylor Swift.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Weźmy się, dowiedzmy, jacy wszyscy jesteśmy piękni.
3: Podziwiam się za to, że wstałam rano i zrobiłam sobie farsz na pierogi ruskie, które będę dzisiaj lepiła po południu, oraz jagodzianki, które wezmę do pracy.
4: Tylko Ewelina, pamiętaj, żeby nie pomylić tych farszy, bo jagodzianki mogą nie wyjść.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
2: Jeśli musicie coś pozałatwiać na mieście, no to koniecznie pamiętajcie, żeby ubrać się tak trochę na cebulkę, krótki rękaw, ale może jakaś delikatna bluza dzisiaj się przyda. Momentami wieje chłodniejszy wiatr, a momentami jest to naprawdę ciepło. Przydadzą nam się dzisiaj okulary przeciwsłoneczne. Ciśnienie jest w normie i padać nie powinno, a maksymalna temperatura dla Szczecina to 26 stopni. W kolejnych dniach ma być nieco bardziej upalnie, no bo na przykład do 29 stopni, ale będzie też padać deszcz.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
3: RMF Max.
4: RMF Max

Ciągle świetnie brzmi Impala i Dracula. Dracula przypomina, że na wakacjach też trzeba myć ząbki. I szczerze ci od czasu do czasu, słuchając Lata na Maxa w RMF Max. Nowy obowiązek dla wszystkich płacących gotówką. Jak ktoś w przyszłym roku będzie chciał wydać więcej w całej Unii Europejskiej niż 3000 euro gotówką, to sprzedawca będzie musiał go zapytać o numer PESEL i zidentyfikować, kto to robi takie duże gotówkowe zakupy. Także jak chcecie kupić w przyszłym roku 1575 jagodzianek po 8 zł, no to trzeba się będzie najpierw przedstawić.

0: słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
7: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Och, krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
11: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
10: No właśnie, widzę.
11: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
10: Serio? To czemu ja się tu męczę?
11: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie.
14: 14. Czas na popołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołtowska. 208 godzin miesięcznie, tyle maksymalnie chcą pracować medycy. Taką propozycję przedstawił dziś Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Jakie argumenty pojawiły się za limitowaniem ich czasu pracy?
15: Przekonują, że praca miesięcznie przez 300 godzin, a to często zdarza się teraz, obniża jakość leczenia. Dopytywałem przewodniczącą ich związku zawodowego, Grażynę Cebulę-Kubat, jak wobec tego zapewnić dostęp do pomocy lekarza. Szefowa związku nie ma pomysłu i odpowiada, że to zadanie dla rządu.
16: To naprawdę nie my budujemy ten system.
15: Na ten temat lekarze, a także przedstawiciele pielęgniarek i innych zawodów medycznych będą rozmawiać jutro z szefową resortu zdrowia.
14: Tyle Michał Dobrołowicz.
17: Słuchacie RMF Max Szczecin.
14: Sprawdzamy, jak wam się jeździ w Szczecinie. Korki na Mierzynie, uwaga na Długiej i Topolowej. W korkach też Piastów, Wielkopolska i Rondo Szarych Szeregów. W Szczecinie strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej odnotowują wzrost liczby pożarów traw i nieużytków. Wysokie temperatury i mała ilość opadów zwiększają ryzyko szybkiego rozprzestrzeniania się ognia na suchej roślinności. Mieszkańcy Szczecina proszeni są o ostrożność i szybkie zgłaszanie pożarów pod numerem 112. 5 nielegalnych migrantów próbował przewieźć z Polski do Niemiec obywatel Ukrainy zatrzymany w podszczecińskich Dołujach. Kontrola Straży Granicznej skończyła się tak, że i jego pasażerowie, i on muszą opuścić Polskę.
18: Strażnicy graniczni w Dołujach zatrzymali do kontroli Volkswagena, którym poza kierowcą jechało 4 Etiopczyków i Erytrejczyk. Okazało się, że uciekli oni z ośrodka dla migrantów na Łotwie, nielegalnie dostali się na Litwę, skąd przez Polskę chcieli dojechać do Niemiec. Po zatrzymaniu zostali przekazani z powrotem na Litwę. Z kolei ukraiński kierowca trafił do aresztu, bo posługiwał się podrobionym prawem jazdy i przyznał się do kolejnego przewozu nielegalnych migrantów.
14: Ustalił Dawid Siwek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Monitorujemy sytuację pogodową i dzisiaj do 26 stopni. Mamy sporo słońca od samego rana. To słońce nam będzie jeszcze towarzyszyło przez cały dzień. Pogoda umiarkowana, ciśnienie w normie i bez opadów deszczu. Kolejne dni już nieco bardziej upalne, bo nawet czwartek i piątek to 29 stopni w Szczecinie. Ale potem znowu spadek temperatury. Sobota i niedziela w naszym mieście to będą 2 deszczowe dni. Idealne na jakiś odpoczynek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
21: Uwaga, skupcie się, bo teraz powiem wam, dlaczego to jest takie ważne, żeby odpowiedni ludzie robili właściwe rzeczy. Na przykład, gdyby to ode mnie zależało, to już teraz wszystkie kolejkomaty przestałyby drukować numerki kolejkowe. I w sklepach by się zrobiło luźniej, a i ludzie mogliby wcześniej pójść do domu i na przykład mecz półfinałowy mundialowy oglądać. Irek Jakubek, dzień dobry.

0: Swedish House Mafia, specjalnie dla tych, którzy już zdążyli pozbierać wszystkie latające rzeczy z balkonu, bo trudna sytuacja pogodowa. Bądźcie na bieżąco, dużo ostrzeżeń dzisiaj w popołudniowym programie RMF Max. Co trzeci Polak zetknął się z cyberoszustwem. Tylko co trzeci, bo nie policzyli aplikacji randkowych.
1: Max. Reklama.
2: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Do 18 lipca w Brico Marche kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
7: Hej, ty tam! Szukamy odważnej załogi! Wejdź na pokład statku Amaze World Międzyzdroje i przeżyj największą piracką przygodę!
8: Piracka przygoda w Międzyzdrojach przy Promenadzie Gwiazd już otwarta. Wejdź na prawdziwy statek piracki, spotkaj legendarnego kapitana, przeżyj morską bitwę, zobacz gigantyczną ośmiornicę i niezwykłe efekty specjalne.
7: Dołącz do załogi! Na hasło Pirat dodatkowa niespodzianka!
8: Piracka przygoda Amaze World Międzyzdroje. Muzeum Iluzji, kino 7D i więcej. amazeworld.pl.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
14: I po reklamie.
15: Leżaku!
16: Całą paczką!
15: Na luzie!
14: Zawsze na maksa! Lato na maksa!
17: RMF Max. Szczecin 98,4 FM. If you love me, let me
18: heal. Audycja zawiera lokowanie

0: Wiktor Waligura śpiewał dla wszystkich, że to będzie piękny czas, a przede wszystkim dla ciebie, drogi Krzysztofie. Chociaż najpierw zaproponuję ci wodę, weź łyk wody, trochę ochłoń, bo może te powody do picia wody jeszcze nie są takie ostateczne. Mówię w imieniu wszystkich tych dziewczyn, które martwią się, że Krzysiek się żeni. No.
1: Nie.
0: Krzysiek, jakie masz powody, żeby pić wodę?
1: Zamierzam przejechać teraz wzdłuż naszego wybrzeża Świnoujścia do Gdańska na rowerze.
0: Wow!
1: Teraz liczę około 400 km.
0: I po co Gdańsku, to wszystko?
1: Żeby w Gdańsku na mecie oświadczyć się mojej dziewczynie.
0: Będziecie jechać na tandemie? Dwa siodełka? Ty z przodu kierujesz, więcej pedałujesz?
1: Nie, osobno będziemy.
0: Ona osobno. No i to jedyna sytuacja, kiedy będziecie jeszcze osobno, bo potem już cały czas razem.
1: Tak.
0: Krzychu, ważne pytanie dla ciebie, bo ja mam przygotowane już 1500 zł dla ciebie na zwiedzanie Małopolski i zapas wody Made in Małopolska. Tylko musisz mi powiedzieć, czy, uwaga, to jest prawda, czy to jest fałsz. Regularne picie wody nie tylko nawadnia, ale też oczyszcza organizm z toksyn. Prawda czy fałsz?
1: Prawda.
0: Tak jest! Im więcej wody pijemy, tym krótszy kontakt naszego organizmu ze wszystkimi złymi substancjami toksycznymi. Jedyne, czego woda nie wypukuje, to miłość z naszych serc. Więc jak ma na imię ta szczęściara, która...
1: Kamila.
0: Kamila! Zabierz ją koniecznie na zwiedzanie Małopolski. 1500 zł dla ciebie. Do tego zapas wody Made in Małopolska. No i zapraszamy do naszych wakacyjnych stref, gdzie będzie dużo dobrej zabawy, gdzie będzie dużo wody Made in Małopolska. No a przede wszystkim tam, gdzie kąpieliska, zalewy, jeziora w Małopolsce, tam ekipa RMF Max ze swoją legendarną energią jesteście zaproszeni.
1: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: A jakie są wasze powody do picia wody? Wpisujcie je na rmfmax.pl, żeby zgarnąć świetne prezenty.
2: RMF Max. Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano projekt Made in Małopolska, którego organizatorem jest województwo małopolskie.

0: Reklama.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
9: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
12: jest fresh. Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
13: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play. W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
17: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
18: I po reklamie.
19: Na luzie.
20: Bez granic.
19: We dwoje.
21: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
22: Szczecin 98,4 FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
24: Monitorujemy sytuację pogodową i dzisiaj do 26 stopni. Mamy sporo słońca od samego rana, to słońce nam będzie jeszcze towarzyszyło przez cały dzień. Pogoda umiarkowana, ciśnienie w normie i bez opadów deszczu. Kolejne dni już nieco bardziej upalne, bo nawet czwartek i piątek to 29 stopni w Szczecinie, ale potem znowu spadek temperatury. Sobota i niedziela w naszym mieście to będą dwa deszczowe dni, idealne na jakiś odpoczynek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
25: RMF

0: Lato jest jeszcze bardziej na maksa. Macie nas, macie RMF Max. I wiadomość, która spowoduje, że jednak wiara w ludzi może wam wrócić, zwłaszcza tych, którzy przyglądali się dzieciakom sprzedającym lemoniadę, soki, owoce, wypieki. Główny inspektorat sanitarny powiedział, że to jest okej i wszystko jest w porządku. Pochwalił dziecięcą przedsiębiorczość i zaapelował o przestrzeganie higieny. A dodatkowo, uwaga, prosił, żeby dzieci informowały klientów o możliwych alergenach. Także dobrze, że alergeny jednak były na biologii, to na coś się ta szkoła jeszcze na wakacjach przyda.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Biedronka.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
2: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
8: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
9: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
10: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
11: Dwie inwestycje, kilka korzyści, jeden dobry moment. Deweloper Atal prezentuje Atal Floriana na Łasztowni oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu Szczecina. Na wybrane mieszkania w obu inwestycjach przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Dodatkowo, wybierając Heiki City, możesz skorzystać z wygodnego harmonogramu płatności 20 na 80. To tylko 20% wpłaty na początku i aż 80% przy odbiorze mieszkania. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się odmalować salon.
13: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
12: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
13: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
14: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: I po reklamie.
16: Jak długi dzień pełen słońca.
17: Jak wypad nad wodę.
18: Jak ognisko na działce.
19: Tak brzmi lato na maksa.
20: RMF Max.
21: Szczecin 98,4 FM.
22: 15. Czas na popołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołutowska. Witajcie. Argentyna czy Anglia, dzisiaj Hiszpanie poznają swojego rywala w finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Jakie są nastroje wśród Brytyjczyków?
23: W radiu, w telewizji, na ulicach i w pubach temat jest tylko jeden. Szansa na to, by po raz pierwszy od 60 lat reprezentacja Anglii znalazła się w finale mundialu. Jesteśmy przygotowani na ten pojedynek, ale będzie to też tylko mecz. Tak zdaje się studzić atmosferę trener Anglików Thomas Tuchel.
22: Tyle Bogdan Frymorgan, a za pół godziny mistrzowski flash sportowy.
21: Słuchacie RMF Max Szczecin.
22: Ponad 400 miejsc czeka na uczniów, rusza nabór do szczecińskich burs i internatów. To ważna wiadomość dla uczniów spoza Szczecina, którzy od września rozpoczną naukę w tutejszych szkołach ponadpodstawowych. Przypominamy, że jutro wystartuje elektroniczna rekrutacja do burs i internatów prowadzonych przez gminę miasto Szczecin. A może tramwajem wodnym do Niemiec? To opcja na fajny, wakacyjny mini wypad. A więcej mówi Celina Wołosz z żeglugi szczecińskiej.
24: Uruchamiamy dodatkową linię właśnie tych rejsów w czwartki. Natomiast te rejsy już nie będą finansowane z projektu unijnego, w związku z czym te ceny będą trochę wyższe niż poprzednio. Bilety oczywiście będą dostępne w sprzedaży zarówno internetowej i stacjonarnej. Stacjonarnie będzie można kupić je w Centrum Informacji Turystycznej.
22: Poza weekendami od tego tygodnia rejsy będą odbywać się także w wakacyjne czwartki. Trasa pozostaje taka sama, więc uczestnicy z pokładu będą mogli oglądać przyrodę Doliny Dolnej Odry. A na koniec sytuacja drogowa w Szczecinie. Wolniej jedziecie na południowej i Krygiera. Na zatory natraficie też na Gdańskiej. Zostańcie z nami. Za chwilę aktualna pogoda. Po południu warto wyskoczyć na rower albo na rolki. Pogoda dopisuje. Jest umiarkowanie, delikatne wiatry, ale raczej padać nie powinno. Sporo słońca mamy od samego rana, więc przydadzą nam się okulary przeciwsłoneczne, a maksymalna temperatura to 26 stopni. Jutro nieco cieplej, do 28 wzrośnie temperatura w mieście. Na piątek ma być całkiem upalny, bo nawet 30 stopni, chociaż to może być taki dzień z niskim ciśnieniem, bo w prognozie też opady deszczu na piątek.
0: Wszelkiego rodzaju prognozy i okoliczności niesprzyjające, poprawiamy muzyką. Jest RMF Max, jest dobrze. Irek Jakubek, witajcie.

0: producenci Justina Timberlake'a są zachwyceni tą piosenką. Najprawdopodobniej, bo numer taki Timberlake'o podobny, a to nasz Trips i czeski Mikolas i Hard to be Humble na wakacjach w RMF Max. Rozdajemy 15 tysięcy złotych. Chcecie? No to zapraszam. Teraz jest runda super okazji. Każde zgłoszenie mnoży razy 1000. Lepszej okazji przed finałem nie będzie. Proszę się zgłosić teraz, wysłać Max na 7327 i zagrać o 15 tysięcy. Max 7327.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
8: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
7: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
8: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: I po reklamie.

0: Oj, nasze muzyczne New Religion i Bibi Rexa, a dla kogo wakacyjne love jest futbolowe, mundialowy, mistrzowski flash sportowy nadchodzi właśnie teraz.
1: To mistrzowski flash sportowy. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Wieczorem drugi półfinał piłkarskich mistrzostw świata. W Atlancie Argentyna zmierzy się z Anglią i już wiadomo, że ten mecz będzie bardzo emocjonujący. Reprezentacje nie grały ze sobą od 20 lat, ale kibice w pamięci mają dawne zatargi, także te z murawy.
2: Mecz z 1966 roku Argentyńczycy nazywają kradzieżą stulecia. 20 lat później mieliśmy choćby boską rękę Diego Maradony, ale też jego genialny rajd przez pół boiska.
1: Przypominał Patryk Serwański, mecz o 21:00. W finale czeka już Hiszpania, która wczoraj nie dała szans Francuzom. Trójkolorowi zagrają w sobotę o trzecie miejsce z przegranym dzisiejszego starcia. A we fleszu sportowym często będziemy gościć w Stanach. Dziś polscy siatkarze rozpoczynają ostatni turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów. W Chicago zagramy z Bułgarią.

0: i na jej Morenito. I gdyby tylko Bad Bunny wiedział, jak ona zjawiskowo do tego tańczy, oj, to by mieszkała na stałe w jego koncertowej La Casita. Sprawdzajcie nasze social media, bo jesteśmy tam, gdzie najbardziej gorące wydarzenia tego sezonu.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: O, krążę już 20 minut. No, chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
7: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
6: No właśnie, widzę.
7: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
6: Serio? To czemu ja się tu męczę?
7: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtańsze.

0: kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: I po reklamie.
2: Po swojemu.
3: Na spontanie.
2: Na luzie.
4: Zawsze na maksa. A to na maksa.
5: Szczecin 98,4 FM.
6: Po południu warto wyskoczyć na rower albo na rolki. Pogoda dopisuje, jest umiarkowanie, delikatne wiatry, ale raczej padać nie powinno. Sporo słońca mamy od samego rana, więc przydadzą nam się okulary przeciwsłoneczne, a maksymalna temperatura to 26 stopni. Jutro nieco cieplej, do 28 wzrośnie temperatura w mieście. Na piątek ma być całkiem upalny, bo nawet 30 stopni, chociaż to może być taki dzień z niskim ciśnieniem, bo w prognozie też opady deszczu na piątek.

Cudownie, że odwiedził nas Dana, by przypomnieć ten numer If Only You. Tak wam gramy w RMF Max. A to jest Ula, Zuza i Aga. Szykujemy z nimi coś na jutro. A ja lubię cię leto, a kto ty? Lubię kiedy chłopiony deszczy. Lecimy na kluby, jachty, wyspy, modelki. Jutro specjalny Max Tour. Będą wakacyjne miejscówki z modelkami. O 10.30 startujemy w Warszawie spod Pałacu Kultury. Potem o 14.00 Olsztyn, 17.30 zaplanowaliśmy Gdańsk. Będziemy także w Chałupach, a we Władysławowie wielki koncertowy finał. I proszę się nie martwić, że nie dacie rady dołączyć do naszego wesołego Maxobuxa. Mamy sociale, będą relacje. Słuchajcie RMF Max. Takie lato jest tylko u nas na Maxa. Jaki urok masz, skoro przyciąga tak, że nic. Słuchajcie RMF Max. Takie lato jest tylko u nas na Maxa.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: W lato lecimy tak. Latem gramy tak.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorzeczność, zatok obecnych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność, zatok i nosa przebiegający w bóle. Będące konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
6: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: Dwie inwestycje, kilka korzyści, jeden dobry moment. Deweloper Atal prezentuje Atal Floriana na Łasztowni oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu Szczecina. Na wybrane mieszkania w obu inwestycjach przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Dodatkowo, wybierając Heiki City, możesz skorzystać z wygodnego harmonogramu płatności 20/80. To tylko 20% wpłaty na początku i aż 80% przy odbiorze mieszkania. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Już 16 na zegarach. W RMF Max krótko o tym, co najważniejsze i najciekawsze popołudnio. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Po południu we Wrocławiu w związku z gwałtownymi burzami, jakie od wczoraj przechodzą nad Dolnym Śląskiem, zebrał się wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego. W ciągu ostatniej doby służby interweniowały w tym województwie blisko 500 razy. Bez prądu pozostaje około 400 gospodarstw.
2: Służby pozostają w gotowości. We Wrocławiu najwięcej zdarzeń mieliśmy rano. Jak podkreślano na spotkaniu, liczba dostępnych sił i środków jest wystarczająca. W razie potrzeby służby są gotowe też do przerzucenia sił i środków pomiędzy powiatami, aby wspierać miejsca, w których liczba interwencji będzie największa.
1: Mówił Paweł Pyclik z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Tymczasem IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami, intensywnym deszczem i silnym wiatrem dla województw małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz części województw lubelskiego, łódzkiego i mazowieckiego. W trakcie burz podmuchy mogą się rozpędzać do 115 km na godzinę. A teraz jeszcze uwaga na warszawski odcinek S2 między węzłami Łabiszyńska-Marywilska. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Zablokowany pas jezdni zbiorczo rozprowadzającej ruch odbywa się pozostałymi pasami. Tworzą się korki.
0: Słuchacie RMF Max.
1: W wakacje podpowiadamy ciekawe miejsca, wydarzenia czy koncerty. Tym razem krótko polecenie szczególne. Pod Grunwaldem wielkie przygotowania do inscenizacji słynnej bitwy z 1410 roku. Na polach trwają już rycerskie potyczki i turnieje.
3: Teraz obserwujemy turniej o srebrny miecz Grunwaldu.
4: Czyli tutaj nie tylko przygotowania do wielkiej inscenizacji, ale też prawdziwe, średniowieczne życie.
3: Najbardziej, bo też musimy pamiętać, że by rycerz mógł dostać pracę u jakiegoś możnego pana, to właśnie mógł się wyróżnić na takim turnieju rycerskim. Na takim turnieju właśnie w Krakowie wyróżnił się nie kto inny jak Zawisza Czarny.
1: Mówił Jarosław Małecki z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Rozmawiał z nim Piotr Bułakowski. Inscenizacja słynnej bitwy w sobotę.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina, no i dzisiaj mamy taką fajną, umiarkowaną aurę, bez deszczu, przyjemnie, delikatny wiatr, idealnie na krótki rękawek do 26 stopni. No i mamy jeszcze sporo słońca, więc przydadzą nam się okulary przeciwsłoneczne. Jutro ma być nieco cieplej, do 28 stopni, a w piątek do 29, a nawet momentami do 30 stopni. I piątek może być ponurym dniem z opadami deszczu, ale za to z wysoką temperaturą.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Hity
7: na maksa. Ciekawe, czy u was w pracy też się wyczuwa ten klimacik, a na wakacjach być może również, że świat się zastanawia, czy bardziej A jak Anglia, a może A jak Argentyna. Ale można inaczej, ale Farben, to jest Lato na Maxa, to jest RMF Max, Irek Jakubek, fajnie, że z nami jesteście.

Teddy Swims. Też jest tego zdania, że naprawdę już nie powinniście być w pracy. Tak, trzeba wyjść i delektować się latem. Zwłaszcza, że lato mamy na maksa, bo słuchacie RMF Max. O 21:00 wielkie meczycho Anglia-Argentyna. I o Argentynie mówią, że to jest mecz ich życia i naszego także, piszą komentatorzy sportowi. Jeśli chodzi o Anglię, to tu dziennikarze mówią, że Anglia ma narzędzia i trenera dające szansę, by wygrać. No, przede wszystkim mają dużo tych kabli, które potem, tak jak w meczu z Norwegią, mogą spowodować, że piłka zacznie trochę szybciej

0: Są piosenki bardziej niż kokosowe. Takie kokosowe normalnie jak draże korsarze. Pozdro dla koneserów dawnych smaków. A to jest nowość od Jasona Derulo, DJ Goya, Michiko Michiko. Zobaczcie, jak to się pięknie, egzotycznie kończy. Tropikalny konkurs z nagrodami w polskich złotych. Finał już za chwilę.
1: Reklama.
2: Właściwe miejsce dobrze wpływa na życie. Znajdziesz je na osiedlu Nowa Przystań od dewelopera Siemaszko. Poznaj apartamentowce wprost wynurzające się z Odry niczym luksusowe wycieczkowce. Zachwycające architekturą, rozpieszczające aranżacją przestrzeni i infrastrukturą. Zabierające dech widokami z okien. Trzy kaskadowe budynki, luksus, komfort i marina. To najatrakcyjniejsza lokalizacja w Szczecinie. Znajdź swoją nową przystań z deweloperem Siemaszko. www.siemaszko.pl.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
7: Szukamy odważnej załogi! Wejdź na pokład statku Amaze World Międzyzdroje i przeżyj największą piracką przygodę!
8: Piracka przygoda w Międzyzdrojach przy Promenadzie Gwiazd już otwarta. Wejdź na prawdziwy statek piracki, spotkaj legendarnego kapitana, przeżyj morską bitwę, zobacz gigantyczną ośmiornicę i niezwykłe efekty specjalne.
7: Dołącz do załogi! Na hasło Pirat dodatkowa niespodzianka!
8: Piracka przygoda Amaze World Międzyzdroje. Muzeum Iluzji, kino 7D i więcej. amazeworld.pl.
9: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Auto Bruno, Szczecin.
11: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica, szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
12: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
13: Lidl. To się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Jak ognisko na działce.
16: Jak wieczór na rolkach.
17: Jak leżenie nad rzeką.
18: Tak brzmi lato. Na maksa.
19: Szczecin 98,4 FM.

0: RMF Max. Jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No tak dużego marudzenia na pogodę jak dzisiaj, to jeszcze w tym tygodniu nie było. Dlatego spróbujmy komuś poprawić lato. Zróbmy takie lato na maksa o całe 15 tysięcy lepsze. Ta zabawa nazywa się Casa de Palma. My zawsze czekamy 6 sygnałów, żeby ktoś zdążył odebrać telefon. Bo jak zdąży odebrać telefon... Halo, cześć, dzień dobry, nazywam się Irek Jakubek. Dzwonię do ciebie prosto z RMF Max, z loterii Casa de Palma.
2: Dzień dobry.
1: Jak masz na imię?
2: Ania.
1: Ania, jak się ułożył dzisiaj twój dzień, powiedz?
2: Bardzo na spokojnie.
1: O, to ja podrzucę ci dreszczyk emocji, niepewność oczekiwania i nadzieję na świetne nagrody. Co ty na to?
2: Okej.
1: W zabawie Casa de Palma mamy 26 nagród. Są pieniądze, są nagrody rzeczowe. Ukryte są w kokosach, które wiszą na palmach. Palmy są ponumerowane od 1 do 26. Ty wybierasz jedną, ja nią potrząsam, leci kokos, wypada ze środka nagroda, to co wewnątrz będzie twoje. Którą palmę wybierasz od 1 do 26?
2: 11.
1: Palma numer 11. Czy to jest ta, którą chcesz najpierw potrząsnąć, a potem sprawdzić, co wypadnie z kokosa?
2: Tak.
1: No to zabawa Casa de Palma i palma numer 11. Ania, jest naprawdę wakacyjnie fajnie. Maszyna do lodu! To jest twoja nagroda. I za każdym razem, kiedy sobie pomyślisz, zjadłabym loda, naciskasz guzik, wrzucasz składniki i lody, pyk, gotowe. Taka wakacyjna, środowa przyjemność z zabawy Casa de Palma w RMF Max. Specjalnie dla ciebie.
2: O, super, dziękuję bardzo.
1: No to bardzo proszę, zanim zadzwonisz do przyjaciół i zaprosisz ich na lody, ode mnie ważna wiadomość dla wszystkich, którzy teraz słuchają RMF Max. Jeżeli chcecie, tak jak Ania, zagrać o świetne wakacyjne prezenty, w tym nawet 15 tysięcy złotych, to sprawdzajcie super okazje, bo one nieustająco pojawiają się na naszym www.rmfmax.pl.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Bardzo przepraszam, ale ja naprawdę nie rozumiem tych, którym nie podoba się ta piosenka. The Kid Laroi, Girls. Tak, przed momentem w RMF Max. W sprawie dobrej pogody czekamy do piątku. W sprawie niepowtarzalnych wrażeń wakacyjnych wystarczy cierpliwość do jutra. Będziemy ruszać w trasę razem z modelkami. Wystarczy odpalić nasze social media i będzie dokładnie tak, jakbyście tam byli razem z nami, nawet w pracy. Irek Jakubek, dzięki za dzisiaj.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
8: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi i Pepsi Zero Cukru 1 litr.

0: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl. Dwie inwestycje, kilka korzyści, jeden dobry moment. Deweloper Atal prezentuje Atal Floriana na Łasztowni oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu Szczecina. Na wybrane mieszkania w obu inwestycjach przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Dodatkowo, wybierając Heiki City, możesz skorzystać z wygodnego harmonogramu płatności 20 na 80. To tylko 20% wpłaty na początku i aż 80% przy odbiorze mieszkania. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl.
1: I po reklamie.
2: Na lody?
3: Na plaży?
2: Z ekipą.
4: Leżąco.
3: Na chillowanko.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
5: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina, no i dzisiaj mamy taką fajną, umiarkowaną aurę, bez deszczu, przyjemnie, delikatny wiatr, idealnie na krótki rękawek do 26 stopni. No i mamy jeszcze sporo słońca, więc przydadzą nam się okulary przeciwsłoneczne. Jutro ma być nieco cieplej, do 28 stopni, a w piątek do 29, a nawet momentami do 30 stopni. I piątek może być ponurym dniem z opadami deszczu, ale za to z wysoką temperaturą.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Weźmy się dowiedzmy, jacy wszyscy jesteśmy piękni.
3: Podziwiam się za to, że wstałam rano i zrobiłam sobie farsz na pierogi ruskie, które będę dzisiaj lepiła po południu, oraz jagodzianki, które wezmę do pracy.
4: Tylko Ewelina, pamiętaj, żeby nie pomylić tych farszy, bo jagodzianki mogą nie wyjść.

0: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Dwie inwestycje, kilka korzyści, jeden dobry moment. Deweloper Atal prezentuje Atal Floriana na Łasztowni oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu Szczecina. Na wybrane mieszkania w obu inwestycjach przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Dodatkowo, wybierając Heiki City, możesz skorzystać z wygodnego harmonogramu płatności 20/80. To tylko 20% wpłaty na początku i aż 80% przy odbiorze mieszkania. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2690.

0: w sklepach i na mediaexpert.pl. Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy, poczuj, że nic nie musisz.
1: I po reklamie.

0: siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
5: O 17 w RMF Max błyskawicznie przekażemy kilka ciekawych informacji. Krzysiek Chwaliński, zapraszam na flash. Zaczynamy od kolejnego incydentu z udziałem Rosjan nad Bałtykiem. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w mediach społecznościowych, że polskie myśliwce przechwyciły dzisiaj dwa rosyjskie samoloty wielozadaniowe. Mogły one śledzić nasze ćwiczenia z integracji systemów obrony powietrznej. Wczoraj polskie samoloty przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy, który leciał nad wodami międzynarodowymi. Zbliżamy się powoli do kolejnego wakacyjnego weekendu, do wymiany turnusów. Na drogach spodziewany znowu wzmożony ruch. Policjanci apelują o ostrożność i o to, żeby pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
6: Żeby na drodze mieć oczy dookoła głowy, żeby bardzo mocno koncentrować się nad tym, co się dzieje, nie tylko na własnej jeździe, ale również obserwować innych uczestników ruchu drogowego, żeby ta prędkość była dostosowana do i warunków drogowych, ale warunków atmosferycznych, ale też własnego samopoczucia. Bo często obserwujemy, szczególnie przy zmianach pogody, że osoby są bardziej rozkojarzone na drodze, że troszeczkę wolniej reagujemy i zarówno jako piesi, jak i kierujący.
5: Apelowała Joanna Skręt z Policji w Gdańsku. A skoro o bezpiecznych podróżach mówimy, to jeszcze przypomnienie, że w M-Obywatelu znajdzie się usługi Bezpieczny Autobus i Uprawnienia Kierowcy. Pozwalają one opiekunom i rodzicom sprawdzić, czy podróż ich dzieci na kolonie lub wakacyjny obóz jest bezpieczna. Przez rok z weryfikacji skorzystano prawie 340 tysięcy razy. Na koniec jeszcze wakacyjne kino na wielkich ekranach, m.in. Wajana. Tym razem aktorska wersja tej nominowanej do Oscara opowieści o przygodach dziewczyny, która na wezwanie oceanu opuszcza rodzinną wyspę i próbuje ratować swoje plemię. W postać Małego wciela się Dwayne Johnson. To jest również okazja, żeby pokazać naszą kulturę, dlatego możliwość wcielenia się w Małego ma dla mnie ogromne znaczenie. Spośród wszystkich postaci, które miałem szczęście zagrać i które zagram w przyszłości, żadna nie będzie już tak wyjątkowa jak aktorska wersja Małego. Wajana już w kinach.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina i okazuje się, że tutaj narzekać nie możemy, bo słońce nam towarzyszy przez cały dzień. Przydadzą nam się okulary przeciwsłoneczne, pijcie dużo wody i miejcie ze sobą kremy z filtrem. Jutro ma być dużo cieplej, 28 stopni. Piątek to 29 na termometrach, ale jak się okazuje, weekend w Szczecinie ma być taki totalnie umiarkowany i deszczowy. Sobota to 24 stopnie, odrobina deszczu, a w niedzielę ponuro pochmurno i 20 kresek na termometrach.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. RMF Max.
10: Ważna informacja na początek po 17. Pies sąsiada Natalii dziś nie szczekał. Znaczy ja... I to są świetne informacje.
11: Stop. Ja nie wiem, czy to jest pies mojego sąsiada, czy on jest wzięty pod opiekę, czy o co z nim chodzi, ale w każdym razie był dzisiaj cicho po raz pierwszy od tygodnia.
10: Wiecie, jaka Natalia jest wyspana?
11: Ja jestem wychillowana. Znaczy ja kocham psy, ale wiecie, do czasu. Do czasu, aż drą japę przez cały dzień, bez żadnej, nawet najkrótszej przerwy.
10: Co dobrego się dziś nie wydarzyło i sprawiło, że macie dobry humor, też można zameldować oczywiście Messenger RMF Max. Tam zawsze jesteśmy w kontakcie. Michał Siwek.
11: Natalia Kawałek, a to jest oczywiście kanał nadawczy 4 minuty po 17, a z muzyki, tego bitu, co tutaj leci, to Another 54 Ultra, Talk to You. Dobry banger, dajcie głośniej.

0: Nie zrozumcie mnie źle, kocham ten numer, ale mam wrażenie, że tak właśnie rapowałyby kury, gdyby rapowały.
1: Jest też okrutne. Ale tylko troszkę.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Kawałek.
1: Czyli co? Czyli Siwek myśli o kurach, ale teraz pytanie właśnie będzie do was, bo to jest pytanie, dzięki któremu możecie zdobyć aż 4, powtórzę raz jeszcze, 4 wejściówki do największego parku rozrywki w Polsce, czyli takiego miejsca, gdzie naprawdę możecie się wyszaleć nie raz, nie
0: powiesz
1: dwa,
0: to?
1: Nie trzy, a...
0: Powiesz to? Ty powiedz to.
1: Czekaj. Stop! O czym teraz myślisz?
0: Tylko szczerze. Piszcie na Messenger RMF Max najpiękniej sformułowane, najdziwniejsze, najpiękniejsze wakacyjne myśli zostaną nagrodzone właśnie takimi poczwórnymi wejściówkami do parku rozrywki w Zatorze.
1: Właśnie
0: więc
1: tam.
0: Warto się odzywać, warto dawać znać, o czym wy tak naprawdę w tym momencie myśleliście.
1: Tylko szczerze.
0: Tylko szczerze.
1: Ale szczerze.

0: Tradycyjnie do tego numeru już bałsujemy, bo to Bausa i Magnetic w RMF Max, kanał nadawczy. No i rzeczy, słuchajcie, ważne, bo muzyka oczywiście to jest podstawa, ale jak są wakacje, to się chodzi też do lasu, nie tylko na spacery, ale też na grzyby. No i słuchajcie, dobre wieści, są już kurki!
1: Tak twierdzą mykolodzy, a ja mykologom ufam, bo oni brzmią prawie jak Mykonos, a to mi się dobrze z wakacjami kojarzy.
0: Come to Mykonos, my friend. No i mykologowie właśnie radzą, jak je znaleźć, te kurki. No podobno czujnym trzeba być, się rozglądać trzeba.
1: Albo do marketu pójść.
0: Można. Można.
1: Tam za 3,50 kupić.
0: Ty, no więcej.
2: RMF Max. RMF Max.
1: Zależy, ile kupisz, tak?
0: A, prawda.
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
5: Polecam wam ten beat na wczasy, na wakacje, na biwak, na rower, na ognisko. Nasza mega nowość tego tygodnia w RMF Max. DJ Lewi i Hali Abadi czekają.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Chciałbym tą chwilę ciszy przeznaczyć na smutek, w związku z tym, że przed nami dwa ostatnie mecze mundialu, drodzy państwo. Ostatnie dwa.
2: Niestety.
3: Dla kogo smutek? Dlatego smutek, ja myślę, nie mówię, że ja, ale na pewno są osoby, które się cieszą, że w końcu będą inne tematy.
1: Ale na razie jeszcze żyjemy przez chwilę mundialem. Krzysiek Chwaliński, mistrzowski flesz sportowy.
4: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
5: Wieczorem drugi półfinał piłkarskich mistrzostw świata. Po ponad dwóch dekadach zmierzą się ze sobą reprezentacje Anglii i Argentyny. Brytyjczycy mają sporo także sportowych pretensji do aktualnych mistrzów świata. Mecz jest dzisiaj głównym tematem w brytyjskich mediach. Co piszą?
6: Rewanż za te przegrane spotkania, ma na myśli zapewne Daily Mail. Times pisze: Anglia ma narzędzia i trenera, które dają szansę, żeby wygrać, jeśli spokój i chłodne głowy zwyciężą. Ja rzeczywiście tutaj wynotowałem ten cytat, bo podzielam tę opinię. Myślę, że Anglików przecież mimo wszystko stać na to,
5: żeby wygrać, dodaje Cezary Dziwiszek. Argentyna, pomijając już wszystkie kontrowersje, też ma swoje argumenty. Początek tego spotkania o 21:00. W finale czeka Francja, ten najważniejszy mecz w niedzielę. No i właśnie tu czekamy z niecierpliwością na decyzję FIFA dotyczącą tego, kto będzie sędziować mundialowy finał. Bardzo poważnym kandydatem jest Szymon Marciniak. Decyzja zostanie ogłoszona najpóźniej w piątek.
4: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.

0: Reklama. The hits play here.
1: Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hop Benz Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: Rubinowy Zakątek, nowe osiedle w legendarnym miejscu po MTS, Struga 6 w Szczecinie. Blisko szkół, przedszkoli, sklepów i komunikacji. Centrum Prawobrzeża w zasięgu ręki. Mieszkanie od 50 do 108 metrów z lodżiami, przeszklaniami i zielonymi tarasami. Wspaniała przestrzeń z placami zabaw, komórkami i parkingami. Przyjdź i zakochaj się. Ceny promocyjne od 9,5 tysiąca złotych za metr. Rubinowy Zakątek, tu zamieszkasz wygodnie. Sprawdź ofertę na siemaszko.pl.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Hej, ty tam! Szukamy odważnej załogi! Wejdź na pokład statku Amaze World Międzyzdroje i przeżyj największą piracką przygodę!
10: Piracka przygoda w Międzyzdrojach przy Promenadzie Gwiazd już otwarta. Wejdź na prawdziwy statek piracki, spotkaj legendarnego kapitana, przeżyj morską bitwę, zobacz gigantyczną ośmiornicę i niezwykłe efekty specjalne.
9: Dołącz do załogi! Na hasło Pirat dodatkowa niespodzianka!
10: Piracka przygoda Amaze World Międzyzdroje. Muzeum Iluzji, kino 7D i więcej. AmazeWorld.pl.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Auto Bruno, Szczecin.
14: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica, szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
15: I po reklamie.

0: na leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa. RMF
2: Max. Szczecin 98 i 4 FM.
3: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina i okazuje się, że tutaj narzekać nie możemy, bo słońce nam towarzyszy przez cały dzień. Przydadzą nam się okulary przeciwsłoneczne, pijcie dużo wody i miejcie ze sobą kremy z filtrem. Jutro ma być dużo cieplej, 28 stopni. Piątek to 29 na termometrach, ale jak się okazuje, weekend w Szczecinie ma być taki totalnie umiarkowany i deszczowy. Sobota to 24 stopnie, odrobina deszczu, a w niedzielę ponuro pochmurno i 20 kresek na termometrach.

0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Bardzo różne myśli chodzą wam po głowach. Czasem kreatywne, czasem kosmate, czasem niebezpieczne i takie, przy których trzeba zapinać pasy. Ale Dominika ma taką rozkminę, że my to nawet nie wiedzieliśmy do końca, co z tym zrobić. No po prostu stwierdzone i takie, przy których trzeba zapinać pasy. Ale Dominika ma taką rozkminę, że my to nawet nie wiedzieliśmy do końca, co z tym zrobić. No po

0: dodać, to jest, bo to jest mocne, no.
1: Ja w ogóle pomyślałem sobie w ogóle jeszcze dalej, Dominika, o takiej hipotetycznej sytuacji, w której wkładamy do wody jednocześnie jajka i ziemniaki i wtedy wrzątek nie wie, co robić.
0: No, to trzeba zrobić taki eksperyment.
2: Jajka nie wiedzą, czy być twarde, czy miękkie.
0: No właśnie, kto za kim pójdzie? Kto ma większe siły przywódcze? Kto ma większą charyzmę? Ziemniaki czy jajka? To są rzeczy, które trzeba sprawdzić.
1: Trzeba, tak. I ostatecznie chyba doszliśmy z Natalią do wniosku, że po prostu wrzątek wszystko, co miękkie, czyni twardym, a wszystko, co twarde, czyni miękkim.
2: No, może tak być.
1: Dominika chyba się do końca nie zgadza, ale z kurtuazji nie zaprzeczyła.
0: Ja sama nie
1: Dominika,
0: wiem, czy się zgadzam, bo ty to powiedziałeś, ale okej.
1: Wejściówki do Energylandii za tę myśl, na którą wciąż nie znamy odpowiedzi, ale jednak ona zasługuje, myślę, na nagrodę. Co ty na to? Nie wrzucaj ich tylko do wrzątku, dobra?
2: Bo one się
1: ani nie rozgotują, ani nie zrobią twarde, ani się nie rozmnożą.
2: Super, dzięki.
3: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Water Park.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
5: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
6: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
7: Dwie inwestycje, kilka korzyści, jeden dobry moment. Deweloper Atal prezentuje Atal Floriana na Łasztowni oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu Szczecina. Na wybrane mieszkania w obu inwestycjach przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Dodatkowo, wybierając Heikki City, możesz skorzystać z wygodnego harmonogramu płatności 20/80. To tylko 20% wpłaty na początku i aż 80% przy odbiorze mieszkania. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl.
8: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi i Pepsi Zero cukru 1 litr.

0: Jak śmiganie na żaglach.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak wakacje last minute.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Szczecin 98,4 FM. I'm a
5: fireball. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Jest godzina 18, czas na prognozę pogody w RMF Max Szczecin. Ciepło, a nawet, no nawet można powiedzieć upalnie do końca dnia już w Szczecinie i w okolicach. Słonecznie, nie grożą nam żadne opady. Noc też cieplutka, nie spadną słupki rtęci poniżej 17 stopni. Nad ranem może troszeczkę popadać, raczej przelotnie, raczej mało intensywnie. No a jutro w ciągu dnia pogodnie i znów upalnie, 27-28 kresek pokażą termometry. Plażowa pogoda.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Hity na maksa.
9: 18:02 i nasza wajcha z hitami na maksa jest już przygotowana, żeby ją tak uwolnić i żeby te hity na maksa się do was posypały.
10: Wajcha poszła w ruch, my też idziemy w ruch, drodzy państwo. Zaraz zagadkowa środa, więc warto zostać z RMF Max.
9: No i warto dać głośniej, bo to Shakira, Burna Boy. W sobotę usłyszymy to na pełnej, bo to w sobotę jest finał, nie?
11: W niedzielę.
9: To przepraszam, to w niedzielę. A już teraz w RMF Max.
11: Chyba. Się boję teraz błędu popełnić.
10: Sprawdzimy, potwierdzimy.

0: Oliver Tree i Robin Schulz w numerze Miss You. 12 minut temu minęła 18. U nas czas na zagadkową środę.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Przyszykujcie sobie Messengera, bo to tutaj będziemy potrzebowali waszych odpowiedzi. Ale żebyście mogli pisać swoje typy, jakie jest rozwiązanie tej dzisiejszej zagadki, to logicznym jest, że najpierw trzeba poznać zagadkę.
0: Tak.
2: To co? To lecimy z zagadką?
0: Inspektor Siwek jest na miejscu i przedstawia temat na dziś. Tomek wysłał do przyjaciela wiadomość. Ten jednak sprawdził wszystkie skrzynki mailowe, Messengera, Whatsappa, a nawet gadu-gadu i nie znalazł po niej ani śladu. O, to się zrymowało nawet.
2: Gratuluję.
0: Co się stało?
2: Uff. No. Co się mogło stać?
0: Głosówka na Messengerze. Tamtędy zbieramy poszlaki, pomysły i pytania,
2: już pierwsze przychodzą,
0: które mają naprowadzić detektywów RMF Max na trop. Messenger RMF Max i głosówki. Czekamy.
1: Kanał nadawczy w RMF Max.

0: Fire, fire, ogień na naszym Messengerze się dzieje, a wszystko ze względu na jedną rzecz.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: To co tydzień się trudne losuje, ja nie wiem jak to akurat wychodzi. Tomek wysłał do przyjaciela wiadomość. Ten jednak sprawdził wszystkie skrzynki mailowe, Messengera, WhatsAppa, a nawet gadu-gadu i nie znalazł po niej ani śladu. Co się stało?
0: Posłuchajmy waszych teorii spiskowych.
3: Tematycznie teraz niestety była burza. Wyłączył sobie internet pan z gniazdka i ponownie nie włączył, dlatego wiadomość nie doszła.
2: To można na ty do Tomka w ogóle, nie trzeba, że pan, ale to nie była prawda. Tomek jest głupi, ale nie aż tak.
4: To chodzi o poczciwy SMS.
0: Czy to poczciwy SMS?
2: Nie, SMS-a jego przyjaciel też sprawdził i tam też była pustka.
0: Okej.
5: Po prostu nie nacisnął przycisku wyślij.
0: No to wcisnął wyślij czy nie wcisnął?
2: Mógłbym ponowić stwierdzenie, że Tomek jest głupi, ale nie aż tak.
0: No kochani, jeżeli macie teorie kolejne, śmiało piszcie, Messenger RMF Max na was czeka.
2: A nawet lepiej to nam głosówkę zostawić.

0: pięknie śpiewali i rapowali Gibbs, Kukon i Jonathan, a teraz pięknie o sporcie będzie nam opowiadał jedyny w swoim rodzaju Krzysiek Chwaliński.
1: Znaczy chyba pięknie. Krzysiu, będzie pięknie?
0: Zawsze będzie, jest pięknie.
2: Będzie ładnie. Będzie
1: Krzysiek
2: ładnie.
1: Chwaliński, mistrzowski flash sportowy. Zapraszamy.
2: Zaczynamy od Stanów Zjednoczonych, choć się wcale nie od mundialu. W Chicago polscy siatkarze wracają do gry w Lidze Narodów. Za pół godziny Polacy zmierzą się z Bułgarią, czyli z wicemistrzami świata. Biało-czerwoni zagrają w najmocniejszym składzie.
3: Na pewno ciężki mecz nas czeka, ale jak zagramy na swoim poziomie, to powinniśmy ten mecz wygrać.
2: Mówił Bartłomiej Bołądź. Polacy zagrają jeszcze ze światowymi potęgami: Brazylią, Francją i USA. Będziemy o tym meczu i o tych rozgrywkach jeszcze mówić. A dziś starcie kolejnych piłkarskich potęg w Atlancie. W półfinale Mistrzostw Świata zmierzą się Anglia i Argentyna. W finale na zwycięzcę tego meczu czeka Hiszpania, a na przegranego Francja. W sobotę mecz o brązowe medale mundialu. To teraz jeszcze piłka w Polsce. Lech Poznań czy Górnik Zabrze. Jeden z tych zespołów zdobędzie jutro piłkarski Super Puchar Polski. Kolej już wystąpi na swoim stadionie jako mistrz, a Górnik jako zdobywca Pucharu Polski.
1: A tam Francja, Hiszpania, dawać mi
0: kogo
1: tu ekstra klasę.
0: No.
1: To są emocje, to jest futbol na wysokim poziomie.

0: Tomek wysłał do przyjaciela wiadomość, ten jednak sprawdził wszystkie skrzynki mailowe Messengera, WhatsAppa, a nawet gadu-gadu i nie znalazł po niej ani śladu, co się stało.
1: Kolega po prostu spotkał przepiękną blondynkę o cudownych oczach i zjawiskowym uśmiechu i się zakochał.
2: Zakochał się czy nie?
0: Ale jakby co to ma do rzeczy, bo ja nie rozumiem jakby związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy tymi dwoma sprawami.
2: Miłość może po prostu mieszać w umysłach ludzi. Nie wiemy, czy to blondynka, czy brunetka, ale generalnie to chyba nie o to chodzi, nie?
0: Nie, to zupełnie nie o to chodzi. Cały czas zbieramy pomysły na Messengerze RMF Max. Zostawcie głosówkę. RMF Max.
3: Reklama. Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy, poczuj, że nic nie musisz.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: I po reklamie.

0: akcje last minute, jak wypad nad wodę.
1: Jak śmiganie na żaglach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
4: Jest godzina 18, czas na prognozę pogody w RMF Max Szczecin. Ciepło, a nawet, no nawet można powiedzieć upalnie do końca dnia już w Szczecinie i w okolicach. Słonecznie, nie grożą nam żadne opady. Noc też cieplutka, nie spadną słupki rtęci poniżej 17 stopni. Nad ranem może troszeczkę popadać, raczej przelotnie, raczej mało intensywnie. No a jutro w ciągu dnia pogodnie i znów upalnie, 27-28 kresek pokażą termometry. Plażowa pogoda. Tam.

0: Don Omar i Lucenzo, Danza Kuduro w RMF Max, ale koniec tych tańców, pora zająć się sprawami ważnymi.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Teraz uwaga, bo mówię to po raz ostatni dzisiaj.
0: No, mocne, no.
2: Tomek wysłał do przyjaciela wiadomość. Ten jednak sprawdził wszystkie skrzynki mailowe, Messengera, WhatsAppa, a nawet gadu-gadu i nie znalazł po niej ani śladu. Co się stało?
0: Czy my się w końcu dowiemy, co się stało?
2: Dowiemy się, bo poprawnych odpowiedzi przyszło dużo.
3: Wiadomość została wysłana.
4: Wysłał wiadomość.
5: Wiadomość została wysłana.
6: Może napisał list.
7: Tradycyjną pocztą polską.
5: Zwykłą pocztą.
4: Listem bądź pocztówką.
8: Tomek wysłał list.
9: Ladies and gentlemen, we got him.
2: Tak jest!
0: Gratulujemy tym, którzy na to wpadli. To nie było wcale takie oczywiste.
2: To nie było oczywiste, ale jednak detektywi RMF Max po raz kolejny stanęli na wysokości zadania, czyli gdzieś na wysokości 5 centymetrów.
0: Ale bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy, że możemy na was liczyć zawsze i to tak
2: wspaniale
0: licznie. No.
2: Dziękujemy.
0: Jesteście top. Ale bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy, że możemy na was liczyć zawsze i to tak
2: wspaniale
0: licznie. No.
2: Dziękujemy.
0: Jesteście

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż.

0: panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Well, well, welcome!
3: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
4: Pazura, co ty nam robisz?
3: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
5: Dwie inwestycje, kilka korzyści, jeden dobry moment. Deweloper Atal prezentuje Atal Floriana na Łasztowni oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu Szczecina. Na wybrane mieszkania w obu inwestycjach przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Dodatkowo, wybierając Heiki City, możesz skorzystać z wygodnego harmonogramu płatności 20/80. To tylko 20% wpłaty na początku i aż 80% przy odbiorze mieszkania. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: I po reklamie.

0: Wstawa.
1: Na randkę. Nad wodę.
0: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
3: I po 19 zapraszam Was na prognozę pogody w RMF Max Szczecin. Dawid Miązek. Jeżeli zastanawiacie się, czy mogą się przydać jutro parasole, tak, zdecydowanie się przydadzą, żeby chronić nas przed słońcem. Przed deszczem raczej nie, chociaż nad ranem może trochę popadać. Jeżeli wstajecie o 5, 6, to może Was przywitać deszcz. A tak, w ciągu dnia, no to już generalnie słonecznie. Jeżeli zachmurzenie, to bardzo krótkie. A temperatury do 28-29 stopni jutro.
4: Ja chyba nie zgrzeszę, jak powiem, że ja bym jednak chciał trochę takiego typowego lata, wiesz, takiego po prostu ciepłego, przyjemnego dnia na krótkie rękawki i tak po prostu sobie spędzić czas.
5: Cierpliwości, siwku, cierpliwości narodzie, to się jeszcze wydarzy. Jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie ciepło, słonecznie, jeszcze nam się będą tyłki pociły i nie tylko tyłki, zobaczycie.
4: Trzymam cię zatem za słowo, Natalia obiecała, jakby tak. Co, to do niej. Mówię to desantym czasem u nas w RMF Max. Michał Siwek.
5: Natalia Kawałek.
4: Jesteśmy.
5: Hej.

0: Nowość, która już gra w naszych serduchach, czyli Axwell i Bon, Whatever Turns You On w RMF Max. Jest 19:10, wy zapisujecie sobie ten numer na swoich playlistach, a my mamy do was pytanie.
1: Tylko takie pytanie, na które odpowiedzi będą tylko złe. Nie, że nam powiecie, jak jest naprawdę. My chcemy ściemy. Tylko ale jest... takiej ściemy, że to się w pale nie mieści po prostu.
0: Temat jest ważny.
1: O tak.
0: Bo co robią dzieci w wakacje?
1: To, słuchaj, to jest dobry temat jest... akurat na tę godzinę, bo jest ja po 19:00, po wieczorynce, dzieci śpią, wiadomo jak jest. No to pytanie.
0: Co robią dzieci w wakacje? I tylko złe odpowiedzi prosimy na Messenger RMF Max. Jeżeli ktoś przyśle poprawną odpowiedź na to pytanie...
1: Nas to nie obchodzi. Absolutnie nas to nie interesuje.
0: Zignorujemy. Nie chcemy.
1: Będziemy ghostować.
2: Max. Urlop jest, albo go nie ma. A lato jest cały czas. Lato na maksa.
0: Wiktor Waligura w wakacje gra piosenkę 4 pory roku. A co robią dzieci w wakacje? Tylko złe odpowiedzi. Messenger RMF Max.

0: Słuchając wakacyjnych dźwięków od Kalego, zastanawiamy się, co też robią dzieci w wakacje.
1: Dzieciaki oczywiście od rana do wieczora przez całe wakacje uczą się, czytają, powtarzają. Nauka to przecież podstawa.
2: Podstawa i potęgi klucz, tak mi mówili w szkole, więc dzieciaki na pewno teraz szczególnie o tej porze to robią.
0: Tak, tak, tak. My prosiliśmy w ogóle o tylko złe odpowiedzi na pytanie...
2: Najgorsze.
0: Co robią dzieci w wakacje? To też może nieco wyjaśniać to, co się tutaj dzieje na antenie, jeżeli ktoś dopiero do nas dołączył. Jakie są jeszcze odpowiedzi?
1: Każde dziecko dobrze wie, że najlepszy sposób na spędzenie wakacji to jest sprzątanie i remont swojej ukochanej szkoły.
2: Wiadomo. No, nie ma lepszego sposobu. Ale są też tacy, którzy nam piszą, że dzieci o tej porze roku bawią się w śniegu, bo to jest zupełnie normalne i dzieci to uwielbiają. No albo, że śpią, no. W końcu jest po dobranocce o tej porze.
0: Messenger RMF Max. Co robią dzieci w wakacje? RMF Max.

0: Ja już chyba nie będę się bawił w to obstawianie, wiecie? Bo
1: coś ci nie idzie.
0: Mam złą historię.
1: No, nie przejmuj się, nie tylko
2: ja
1: tobie.
0: Co mecz obstawiałem w tych mistrzostwach, to nie trafiłem. Krzysiek Chwaliński zatem z samymi sprawdzonymi informacjami mistrzowski flash sportowy. RMF Max. RMF
3: Max. Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: W Chicago polscy siatkarze rozgrywają mecz w Lidze Narodów. Dziś przeciwnikiem Bułgaria. Biało-czerwoni w pierwszym secie zdecydowanie lepsi od wicemistrzów świata. Wygrali już 25 do 19 tego pierwszego seta. Rozpoczyna się set numer 2. Polaków czekają jeszcze trudne starcia z Brazylią, Francją i USA. Tymczasem do końca mundialu tylko 3 spotkania. Niedzielny finał, w którym jest już Hiszpania. Sobotni mecz o trzecie miejsce. Tam na rywala czeka Francja. No i dzisiejszy drugi półfinał. Za półtorej godziny rozpocznie się mecz Anglia-Argentyna. Na stadionie w Atlancie Wojciech Marczyk spotkał tam Polaków, którzy będą kibicować. Zatem kto według nich wygra ten mecz?
4: Argentyna! Argentyna. Ja myślę, że Anglicy. Ja tylko Anglikom kibicuję, oni Argentynie.
5: Czemu Anglicy, a nie Argentyna?
4: Anglicy lepiej grają troszeczkę. Argentynie dużo sędziowie pomogli, tak mi się wydaje.
2: Polscy kibice będą głośni, a mecz o 21:00.
0: Jeszcze nie, raz! Kto wygra? Bo nie słyszałem!
1: Zróbmy to sobie. Kto wygra? Kto? Jak obstawia? Ja myślę, że Anglia.
0: Wygra.
1: Anglia. Jesteśmy jednogłośni. Czyli Argentyna.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl

0: Pytanie brzmi: co robią dzieci w wakacje? Odpowiedzi mogą być tylko złe. I co wtedy mówią słuchacze RMF Max?
1: Że dzieci w wakacje dają się rodzicom wyspać.
0: Yeah!
1: To jest niesamowite, ile ciekawych odpowiedzi pojawiło się na Messengerze RMF Max. My tymczasem zapraszamy na prognozę.
0: Pogody oczywiście,
1: tak.
0: Bo czego?
1: I ona będzie też prawdziwa akurat w przeciwieństwie do tych odpowiedzi. Reklama.
2: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 18 lipca w sobotę widzimy się w Łodzi na rynku Manufaktury. Zagrają Skolim.

0: RMF Max.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Dwie inwestycje, kilka korzyści, jeden dobry moment. Deweloper Atal prezentuje Atal Floriana na Łasztowni oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu Szczecina. Na wybrane mieszkania w obu inwestycjach przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Dodatkowo, wybierając Heiki City, możesz skorzystać z wygodnego harmonogramu płatności 20 na 80. To tylko 20% wpłaty na początku i aż 80% przy odbiorze mieszkania. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl.
2: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: I po 19 zapraszam Was na prognozę pogody w RMF Max Szczecin, Dawid Miązek. Jeżeli zastanawiacie się, czy mogą się przydać jutro parasole, tak, zdecydowanie się przydadzą, żeby chronić nas przed słońcem. Przed deszczem raczej nie, chociaż nad ranem może trochę popadać. Jeżeli wstajecie o 5, 6, to może Was przywitać deszcz, a tak w ciągu dnia, no to już generalnie słonecznie, jeżeli zachmurzenie, to bardzo krótkie, a temperatury do 28-29 stopni jutro.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: mocna propozycja, to jest bardzo mocna muzyczna propozycja. Mikolas i Trips, czyli polsko-czeska przyjaźń. Ani jednym, ani drugim na mundialu nie poszło, bo niektórzy tam na przykład w ogóle nie pojechali. Ale muzycznie
1: super. Ale to po co to mówić o tym? To złe jest. Mówmy lepiej o tym, co się będzie działo w RMF Max teraz. A będą się działy rzeczy piękne, bo najpierw się dowiemy, gdzie się bawić w Tour de Klabie, a potem najlepszą dziesiątkę Hopbence przedstawi wam niejaki Graba. Graba jest fajny. Jak go nie znacie jeszcze, to zostańcie, to się poznacie.
0: A my się żegnamy tymczasem. Jutro też się słyszymy, jutro też się poznamy, może nawet bliżej. Kto wie, kto wie. Natalia Kawałek.
1: Michał Siwek.
0: Cześć.
2: Max. Dawid Wiązek, ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max Szczecin. No i co? No i zaczynamy sobie od takich mocno klubowych wydarzeń. Tanzbar do siebie zaprasza w tę sobotę. Cały wieczór, a właściwie cała noc z DJ-em Karpińskim, rezydentem klubu za dekami. Elektronika w różnych, ale takich bardziej lightowych odmianach, wakacyjnie, chillowo pod nóżkę. Od godziny 23 w Tanzbarze taki klimat zrobi wam Karpiński w najbliższą sobotę. Jak macie ochotę zrobić sobie klimat Detroit lat 80. i 90., to na jutro zaprasza plenerowe kino. Kino na Leżakach jak co czwartek, tym razem w Wielgowie na mini bike parku. No a ten klimat Detroit zrobi nam film Ósma Mila, czyli taka legendarna biografia nie mniej legendarnego Eminema. Seans jest darmowy, leżaki na was będą czekać, chociaż oczywiście jak chcecie mieć pewną miejscówkę, no to warto zabrać swój, jak macie. Jutro o 21:30.
3: Reklama.
4: Właściwe miejsce dobrze wpływa na życie. Znajdziesz je na osiedlu Nowa Przystań od dewelopera Siemaszko. Poznaj apartamentowce wprost wynurzające się z Odry niczym luksusowe wycieczkowce. Zachwycające architekturą, rozpieszczające aranżacją przestrzeni i infrastrukturą. Zabierające dech widokami z okien. Trzy kaskadowe budynki, luksus, komfort i marina. To najatrakcyjniejsza lokalizacja w Szczecinie. Znajdź swoją nową przystań. Z deweloperem Siemaszko. www.siemaszko.pl.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.

0: A co?
1: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
0: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
1: Bo zależy mi na sobie.
0: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
2: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
3: Well, well, welcome!
4: Ha, ha! Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
5: Pazura, co ty nam robisz?
4: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl?
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: I po reklamie.

0: Długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
5: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
6: To mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Świetnie radzą sobie polscy siatkarze, którzy w Chicago rozpoczęli ostatni turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów. Biało-czerwoni wygrywają już z Bułgarią 2-0 w setach. Pierwszą część wygrali do 19, drugą do 17. Trwa set numer 3. Podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się jeszcze z Brazylią, Francją i USA. O 21:00 drugi półfinał piłkarskich mistrzostw świata, pojedynek Anglii z Argentyną, wzbudza olbrzymie zainteresowanie kibiców. Za możliwość obejrzenia z trybun stadionu tego starcia trzeba było słono zapłacić.
7: Jak dowiedziałem się z rozmów z kibicami z Anglii i Argentyny, kilkanaście tysięcy złotych. Grupa polskich kibiców mieszkających w Chicago i na Florydzie, która wybiera się na dzisiejszy mecz, nie chciała mi zdradzić, ile dokładnie zapłaciła. Usłyszałem jedynie, że dużo.
8: No żona słucha, bo mnie zabija, jak się dowie.
7: A kto zagra z Hiszpanią w wielkim finale mundialu, przekonamy się późnym wieczorem.
6: Na mecz na żywo będzie oglądać Wojciech Marczyk.
5: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
9: Co tu się dzisiaj wydarzy i to jeszcze w tej godzinie będą premiery. Joel Corey wraca z House'ową petardą, no i jest Martin Garrix plus Madonna. To przed wami Przemek Grabowski. Witajcie na wakacjach. W środę po 20 listach obędz najważniejsze hiciory tego lata. Głosujecie na rmfmax.pl, a zestawienie otwiera ta ekipa Bauza. No i kolejny hicior dzisiaj, dziesiątka, Magnetic.

0: nowym singlu wspomagają Martin Garrix. Taka petarda tego tygodnia, premiera w RMF Max. Bizarre. Czeka na wasze głosy także dzisiaj. rmfmax.pl. Komu się wkręciło? Kto chce w zestawieniu? Bardzo szybko, może już jutro w czwartek. Głosujecie. Na 9 jedna z wielu nowości ostatnich dni. Jason Derulo i DJ Goya. No to tańczymy do Michiko.
1: Sponsorem Hop Benz jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

Dawid Podsiadło i jego sezon, to 8 dzisiaj na liście Hot Bands. No, mamy koncertowy sezon. Kto był wczoraj? Kto był? Kto widział? Króliczka, Bad Bunny na żywo, to był niezły show. Mamy relacje także na naszym Instagramie, warto śledzić RMF Max. A teraz kolejna klubowa premiera, numer, który po pierwszym odsłuchu od razu dodałem do swoich ulubionych tego lata. Wraca trener, producent, DJ, no kiedyś trener, dzisiaj to przede wszystkim DJ, Joel Corey. Zróbcie głośniej i tańczymy w RMF Max do jego nowości Whisper.

0: Czy można jeszcze szybciej? Można, ale nie wiem, czy trzeba. Lumix i jego Self Aware też bardzo szybko idzie mu coraz lepiej na liście Hobbens, jest w zestawieniu, no i dzisiaj miejsce siódme. Wiadomo, że będzie nowa jedynka, bo z pierwszego na szóste spada nam Teddy Swims, zaśpiewa za chwilę swoje Mr. Know It All, ale będą też bardzo ciekawe nowości od projektu Jubel. Mam też dla was soczyste hałsiwa prosto z Ibizy.
1: Sponsorem Hobbens jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
6: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: Kto? No wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
15: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

Ludzie podróżują częściej teraz do Szwecji na tak zwane chłodne wakacje, uciekając przed upałami, ale u nas nad Bałtykiem, no, to też można się schłodzić. Jubel, Szwecja, ich nowość na razie w poczekalni listy o Benz Ocean House. Świetny numer, który czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Wcześniej na 6. Teddy Swims, Mr. Know It All spada z 1, czyli przed nami nowa jedynka, a pierwszą piątkę otwieramy słonecznie i w afrobicie. Tutaj topiki Becky G, ich Sorry Papi.

czyste house'y, trochę nawet tech house'y. Taką muzykę robi, miksuje Chris Lorenzo i Jazzy na mikrofonie w numerze Invisible. To jest dobre, więcej takiej nuty, także dzisiaj już po 21 na naszym wakacyjnym Max Party. Jesteście wszyscy zaproszeni. Mam dla was jeszcze jedną klubową premierę przed jedynką dzisiaj na liście Hot Bands, a pierwszą trójkę otwieramy także nowością od kilku dni w zestawieniu, to Ina i jej Morenito.

Aitch, tak się nazywa, to brytyjski raper, producent i DJ też jak trzeba. I przerabia disco classic Ring My Bell, wraca w nowej wersji i będzie tańczone na niejednej wakacyjnej imprezie. Premiera dzisiaj na liście Hot Bands. Ring My Bell, Aitch. Ciekawe, jak szybko wejdzie nam do zestawienia. Sprawdzimy to jutro. rmfmax.pl. Dzisiaj w środę na miejscu trzecim Ina i jej Morenito, na drugim Bibi Rexa i David Guetta, Sergeos. A kto wraca na miejsce pierwsze? Wiadomo, jak wakacje, to koncerty i męskie granie, tegoroczny hymn ponownie na samym szczycie zestawienia. Hymn ponownie na samym szczycie zestawienia. One.

0: dawna, to wiem.
1: Męskie granie wraca na jedynkę listy Hobbent, a za chwilę startuje nasze imprezowe granie. Wszyscy jesteście zaproszeni na Max Party. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie jeszcze warto wyjść.
2: Dawid Wiązek, ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max Szczecin. No i co? No i zaczynamy sobie od takich mocno klubowych wydarzeń. Tanzbar do siebie zaprasza w tę sobotę. Cały wieczór, a właściwie cała noc z DJ-em Karpińskim, rezydentem klubu za dekami. Elektronika w różnych, ale takich bardziej lightowych odmianach, wakacyjnie, chillowo pod nóżkę. Od godziny 23 w Tanzbarze taki klimat zrobi wam Karpiński w najbliższą sobotę. Jak macie ochotę zrobić sobie klimat Detroit lat 80. i 90., to na jutro zaprasza plenerowe kino. Kino na Leżakach jak co czwartek, tym razem w Wielgowie na mini bike parku. No a ten klimat Detroit zrobi nam film Ósma Mila, czyli taka legendarna biografia nie mniej legendarnego Eminema. Seans jest darmowy, leżaki na was będą czekać, chociaż oczywiście jak chcecie mieć pewną miejscówkę, no to warto zabrać swój, jak macie. Jutro o 21:30.
3: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
6: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
5: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.
9: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 zł!
10: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
8: Kasa te palma. Wygraj 15 000 zł lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do sobotę.

0: zwrotnych 500 ml, 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Pij zdrową wodę, to ważne. I pamiętaj, osoby starsze potrzebują wody jeszcze bardziej. Jej brak może odpowiadać za wiele dolegliwości. Daj organizmowi to, z czego się składa. Wodę. Pij wodę regularnie i czuj się dobrze. Jakie są twoje powody do picia wody? Odpowiedz na rmfmax.pl i zgarnij 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas niezwykłych wód Made in Małopolska.
2: Szukaj wód ze znakiem Made in Małopolska. Tylko wody z Małopolski są tak bogate w składniki mineralne. Co trzecia butelka wody pochodzi właśnie z Małopolski, krainy wód. Pamiętaj, pochodzenie ma znaczenie.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: I po reklamie.

0: kocha.
1: Jak ognisko na działce.
2: Jak wypad na wodę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: Max. Szczecin 98,4 FM.
5: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Na stadionie w Atlancie dosłownie za moment pierwszy gwizdek w drugim półfinale piłkarskich mistrzostw świata w meczu Anglii z Argentyną. Na murawie najwięksi Messi w Argentynie, Kane i Bellingham w Anglii. Na miejscu w Atlancie jest Wojciech Marczyk.
6: Argentyńczycy liczą dziś oczywiście na Messiego, który z każdym spotkaniem na mundialu śrubuje kolejne rekordy, a fani z wysp w kim pokładają nadzieję? To będzie dzień Juda Bellinghama, zawodnika tego turnieju. Powiedział mi z pełnym przekonaniem jeden z angielskich fanów zmierzających na stadion.
5: Zaczynają. W finale czeka już Hiszpania, która wczoraj nie dała szans Francuzom. Trójkolorowi zagrają natomiast w sobotę o trzecie miejsce z przegranym dzisiejszego starcia. Zostajemy w Stanach, bo polscy siatkarze wygrali z Bułgarią 3-0 swój pierwszy mecz turnieju Ligi Narodów w Chicago. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia w nocy z piątku na sobotę zagrają z Brazylią.

Karol Spędzona wersja, to Mikolas Józef. Będą takie bity. Do północy wystartowaliśmy nasze Max Party na wakacjach. Są z wami Przemek Grabowski i DJ Pancha. Chłopaki sobie grają, my też sobie pogramy. Będzie dużo fajnych nowości, będą klubowe klasyki. Przypomnimy wam też, co się wydarzy w ten weekend na naszych imprezach Lator Maxa. Będziemy w Gogolinie i w Łodzi, a kolejny set otworzy Dawid Podsiadło. Za chwilę nowość od Meduzy. Silence.

0: Bardzo pozytywnie, podobało mu się niesamowicie na festiwalu Open Air. To był występ, to był mega set i pewnie wróci już niedługo, przed chwilą w naszym Max Party. A wiecie, jaki mamy dzisiaj dzień? No wiadomo, że środa na wakacjach, ale dzisiaj także dzień bez telefonu komórkowego. To było kiedyś, dzisiaj dzień bez smartfona. No to mamy dla was takie wyzwanie. Kto wytrzyma przez 10 minut bez smartfona? Nie sprawdzamy powiadomień, przynajmniej 10. Dacie radę. Zostańcie z RMF Max, za chwilę wracamy z dobrym bitem.
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
12: I po reklamie.

no, o której może ktoś pomyślał, to The Blessed Madonna, taka producentka i DJ-ka, i Fred Again oczywiście, niezapomniane We Lost Dancing, Marea. Wiem, że polscy klubowicze marzą o tym, żeby Fred Again pojawił się w końcu na jednym z festiwali. To się pewnie w końcu wydarzy, prędzej czy później. To jest Max Party i kolejny wakacyjny set. Otwieramy taką ekipą. Tutaj Jonathan PZ i Divka obejmuje noce.

Daj, daj, daj, dobrze graj, Shakira i Burna Boy wakacyjnie w RMF Max. No my tutaj gramy wasze ulubione kawałki i zapraszamy na imprezę już w piątek i w sobotę, bo będzie się działo w Gogolinie i w Łodzi. Lato na maksa, gwiazdy, muzyczna scena, ekipa RMF Max. W Gogolinie Trzech Króli, Oskar Cyms, Ola Bieniasz. A kto będzie w Łodzi? Może jeszcze nie słyszeliście, sprawdzicie na rmfmax.pl. O tym będzie także dzisiaj wieczorem, a kolejny set otwiera Wiktor Waligura, jego Cztery pory roku.

0: To dla wszystkich singielek wakacyjnych. Hey single ladies, ręce do góry. Już widzimy ten las rąk. Remedy i Manuel. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę powrót na Max Party. No i wrócimy do pięknej klubowej klasyki. Przypomnimy sobie Tokas Miracle od Fragmy.
1: Środa. Jak to korci, żeby już powoli zacząć myśleć o weekendzie, chociaż do końca tygodnia jeszcze mnóstwo atrakcji przed nami. Zresztą o nich wszystkich usłyszycie już za chwilę. Kari Incińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max. Zaczynamy od stref kibica rozsianych po całym naszym pięknym kraju. Cały czas możecie przychodzić i kibicować. Cieszcie się nimi, póki jeszcze trwają Mistrzostwa Świata. To już naprawdę końcóweczka. Dzisiaj starcie Anglia-Argentyna punktualnie o godzinie 21:00. Możecie przyjść przed, w trakcie albo i po meczu, w zależności od tego, jak tam Wasza dyspozycja. Mam nadzieję, że ta na sobotę już jest całkiem niezła i nawet już powoli zbieracie jakąś ekipę, no bo przegapić taki koncert naprawdę byłoby szkoda. Strefa 57 w Przytkowicach, między innymi koncerty Kubana, Artura Rojka, Nosowskiej, Igo czy też Korteza i jeszcze na to wydarzenie mamy dla Was bilety, więc słuchajcie uważnie programu Lato na Maxa. Już jutro w RMF Max od 9:00.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Bo w Media Ekspert taniej.
6: No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.
7: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 zł!
8: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
6: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: upał, klimatyzacja w aucie, zimno,
1: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom Zatoki.
1: Ibuprom Zatoki?
2: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
1: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zapekowostych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedorozumienia. US Farmacja Spółka ZOO.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: Jak ognisko na działce.
7: Jak wypad na wodę.
8: Tak brzmi lato na maksa.
9: RMF Max. Lato na maksa.
7: Lato!

I wyobraźcie sobie, że ten numer powstał już w latach 90., ale doczekał się remiksu, no prawie 20 lat temu, w 2008, i to była wersja Impeto właśnie sprzed prawie 20 lat. Tokas Miracle, no okej, sprzed 18. Remix jest już dorosły. Ma trochę lat, ale wciąż brzmi doskonale, w szczególności na wakacjach o tej porze, prawda? Przemek Grabowski i DJ Pancha z wami na wakacjach. To jest Max Party, za chwilę Jax Jones, wróci tutaj również Tiesto, a kolejny set otwiera Strong.

Fireball, ale w fajnej wersji. Takie bity mamy dla was na wakacje, a w trakcie lata zapraszamy także na nasze imprezy. Lato na maksa wjeżdża do Gogolina w piątek. Tam mega gwiazdy, wśród nich także Ola Bieniasz z RMF Max, która będzie miksować imprezowe hity. A w sobotę jesteśmy w Łodzi i tam na naszej scenie no się będzie działo. Oprócz Oli także Edyta Górniak i Skolim. Kto zatańczy, nie tylko dla mnie. Więcej na rmfmax.pl. Teraz kolejna nowość w naszym Max Party na wakacjach. Tutaj Roxy i White. Chciałam Ciebie więcej.

Krycie tego lata w RMF Max. Do tego latamy. Bunt w nowości Trippin. Teraz szybka wiadomość z garderoby gwiazd. Wiecie, że taki rockman Lenny Kravitz to często chodzi na siłownię w spodniach skórzanych. Przyznał się, uwielbia skóry, często występuje w skórach, no i nie chce mu się czasami przebierać i po prostu ćwiczy w skórach. No my sobie nie wyobrażamy, jak w takiej upały, jak ostatnio, zrobić sobie trening w skórze. Albo jak biegać w spodniach skórzanych do takiego numeru jak teraz. Nasza kolejna nowość w RMF Max. Moonlight i Fordo w numerze Alabama Ten. No to akurat to najlepiej w shortach.

0: można, to wiem.
1: Nareszcie męskie granie, ale dzisiaj w remiksie w naszym wakacyjnym Max Party. Teraz James Hype. Nareszcie dzisiaj na imprezie, który ma pomysł na nową imprezę. James Hype wpadł na taką ideę, że zagra klubową imprezę tylko z dedykacji. Że będzie można w końcu sobie zamówić piosenkę u DJ-a i on to wszystko będzie grał. No to co byście zamówili? Już wyobrażam sobie taki balet w Polsce, ale to byłby muzyczny miszmasz. James Hype, teraz w RMF Max, jego Modern Friends, a za chwilę Shimza i Afrohausowe Fire Fire.

0: Funcha, który miksuje tutaj imprezowe bity, założył się ze mną, że to będzie największy hit tego lata. Poczekamy, mamy jeszcze trochę tygodni, zobaczymy. Na pewno buja bardzo pozytywnie. Run, Run River, mega gwiazdy razem, David Guetta i Alok czekają na wasze głosy. Jak będzie jutro na miejscu pierwszym listy Hot Bands, właśnie ten kawałek, no to na pewno będą mieli bliżej po ten tytuł. Zostańcie z RMF Max, bo za kilka minut w naszym kolejnym secie Hurzel, który ostatnio akurat rządził na świecie w numerze Moving to the Sun.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.

0: koncert,
1: na spacer.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa!

imprezowym hitem tego lata. Zobaczymy. Hurzel, Ultra na T, rządzili ostatnio na świecie, właśnie w tym numerze. To była oficjalna taneczna jedynka. No i tak zamyka się nasz kolejny set. Jesteście z nami na wakacjach w dobrym miejscu, o dobrej porze. Przemek Grabowski, DJ Pancha, Max Party, wasze ulubione

ale zacny remix wjechał dzisiaj w Max Party New Rose. To Dua Lipa, szczęśliwa żona ostatnio. Ciekawe, gdzie pojechali sobie z ukochanym na miesiąc miodowy. Raczej nie do nas, raczej nie do Polski. Na pewno byśmy ich gdzieś tam namierzyli. I ciekawe, czy teraz mąż nie będzie zbyt zazdrosny, bo ona przecież często poza domem. Mam nadzieję, że wszystko będzie się układać doskonale. Zostańcie z RMF Max, rozpędzamy się wakacyjnie. Za chwilę Kongs, jego Galaxy. Teraz Dawid Podsiadło, Sezon, ale też w wersji, której może jeszcze nie słyszeliście.

Ludzie twierdzą, że występ Jenny na festiwalu Open Air to był jeden z najlepszych, najciekawszych koncertów w ogóle w trakcie całego festiwalu. Kto jest na hop, kto jest na bend? No chyba wszyscy byli tylko na hop w przypadku tego remiksu. Jenny, Dracula, Tame Impala to wszystko nakręcił. To jest nasze wakacyjne Max Party. Czeka Lost Frequencies, a klubowy beat będzie rządzić, bo wróci także Robin Schulz. Teraz Gibbs, Kukon i Jonathan. Ich nowość Ty Masz.

numer na lepsze czasy, ale czy mogą być lepsze czasy niż wakacje? Better Times, nasza kolejna nowość od Romina Schulza. No wiadomo, że weekend w wakacje to też jest jeszcze lepszy, najlepszy czas, a w weekend nasze lato na maksa, kolejne imprezy. Będziemy w Gogolinie w piątek i w sobotę i w Łodzi w sobotę, w Gogolinie Trzech Króli, Oskar Cyms, Grzegorz Chyży, Fausty, nasza Ola Bieniasza w Łodzi, Edyta Górniak i Skolim. Wszyscy jesteście zaproszeni. Szczegóły na rmfmax.pl. Teraz też na naszej imprezie Kuban Izalia, ich Kyoto.

O, to właśnie ten gość, który przyznał się, że trenuje w spodniach skórzanych. Rockman Lenny Kravitz. No, rzeczywiście, ma formę, potrafi się wiele razy podciągnąć, kaloryfer jest. Lenny Kravitz i Avicii spotkali się kiedyś i zrobili właśnie ten kawałek, Super Love. Fajnie wracać do klasyki EDM, prawda? Wracamy jutro z dobrym bitem. Dziękujemy za dzisiaj. Przemek Grabowski plus DJ Puncha. Wszyscy jesteście zaproszeni na Max Party w czwartek od 21. Miłej nocy, cześć!